Sława Jezusu Chrystu. Sława Jezusu Chrystu. W niedzielę, 13 lipca, serdecznie witam Państwa na antenie Radio Ortodoksja. Przed mikrofonem Katarzyna Kiczko. Wczoraj w całej Cerkwi Prawosławnej uroczyście obchodziliśmy święto świętych, sławnych i chwalebnych pierwszych wśród zwierzchnich apostołów Piotra i Pawła. Był to dzień modlitwy, licznych uroczystości parafialnych oraz świąt w wielu cerkwiach naszej diecezji i całego kraju. Święci apostołowie Piotr i Paweł, choć różnili się charakterem, drogą życia i doświadczeniami, stali się filarami cerkwi. Ich wiara, odwaga i całkowite oddanie Ewangelii pozostają dla nas nieustannym przykładem. Zapraszamy na audycje przygotowane na dzisiejszy dzień na antenie Radia Ortodoksja.

Słuchają Państwo Radio Ortodoksja. Cieszymy się, że kolejny raz możemy spędzić z Państwem to popołudnie. Przed nami kalendarium cerkiewne, a następnie fragmenty Pisma Świętego wraz z komentarzem do dzisiejszych czytań. O godzinie 16:40 zaprosimy do wysłuchania rozmowy z ojcem profesorem Andrzejem Kuźmą, poświęconej Soborowi 12 Apostołów, którego święto cerkiew obchodzi właśnie dziś. Będzie to okazja, by lepiej poznać znaczenie tego święta oraz misję uczniów Chrystusa. O godzinie 17:00 zapraszamy na serwis informacyjny, a po nim wysłuchamy żywotów świętych. Później zaprezentujemy kolejną audycję Lecha Pileckiego. Po godzinie 18:00 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Paisiusza Hagioryty, jednego z najbardziej czczonych współczesnych świętych cerkwi prawosławnej. Jego pamięć wspominaliśmy wczoraj. Po godzinie 19:00 wysłuchamy wykładu Aleksandra Klinkowskiego poświęconego świętemu starcowi Paisiuszowi Hagiorycie i jego sposobowi nauczania. O godzinie 20:00 nadamy drugie wydanie serwisu informacyjnego, a następnie zaprosimy na audycję profilaktyczną. Dzisiejszy program zakończymy modlitwami wieczornymi. Jeśli spędzą Państwo ten poniedziałkowy wieczór w domowym zaciszu, zachęcamy do pozostania z nami na falach Radia Ortodoksja. A już za chwilę kalendarium cerkiewne.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś 13 lipca według kalendarza gregoriańskiego, 30 czerwca według kalendarza juliańskiego. Rozpoczęliśmy siódmy tydzień po Pięćdziesiątnicy. Po wczorajszym wielkim święcie świętych apostołów Piotra i Pawła cerkiew obchodzi dziś Sobór Świętych 12 Apostołów. To wyjątkowy dzień, w którym wspominamy wszystkich najbliższych uczniów Chrystusa, wybranych przez Niego do głoszenia Ewangelii całemu światu. Choć każdy z nich miał inną drogę życia, odmienny charakter i własne doświadczenia, wszystkich połączyła niezachwiana wiara oraz gotowość do niesienia dobrej nowiny, często aż po męczeńską śmierć. W gronie dzisiejszych świętych znajdują się apostołowie Piotr, Andrzej pierwszy powołany, Jakub, syn Zebedeusza, Jan teolog, Filip, Bartłomiej zwany Natanaelem, Tomasz, Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, Szymon Zelota, Juda, brat pański, zwany Tadeuszem oraz Maciej. Wśród świętych dnia wspominamy również świętego Sofroniusza, biskupa Irkucka. Był gorliwym hierarchą i misjonarzem cerkwi na Syberii. Zasłynął z troski o rozwój życia duchowego, działalności oświatowej oraz niesienia Ewangelii mieszkańcom odległych terenów. Jego relikwie do dziś otaczane są wielką czcią przez wiernych. Cerkiew wspomina dziś także świętego Piotra, królewicza z Ordy. Był potomkiem tatarskich chanów, który przyjął chrześcijaństwo prawosławne i poświęcił swoje życie służbie Bogu oraz pomocy potrzebującym. Zasłynął z pokory, miłosierdzia i troskę o budowę świątyń, stając się przykładem, że świętość nie zna granic pochodzenia ani narodowości.

Dzisiejszy dzień poświęcony jest Soborowi Świętych 12 Apostołów. Cerkiew obchodzi go bezpośrednio po święcie świętych apostołów Piotra i Pawła, aby podkreślić, że misja głoszenia Ewangelii była wspólnym dziełem całego grona apostołów. Choć każdy z nich otrzymał inne powołanie i głosił Chrystusa w różnych częściach świata, wszyscy tworzyli jeden kościół. Z tym świętem wiąże się również ciekawy zwyczaj obecny w Grecji. Tego dnia swoje imieniny świętują wszyscy mężczyźni noszący imię Apostolos, które po grecku oznacza apostoła, czyli posłańca. Imię to nie jest związane z jednym konkretnym apostołem, lecz stanowi nawiązanie do całego grona 12 apostołów. W Grecji imieniny mają wyjątkowe znaczenie. Bardzo często obchodzi się je uroczyściej niż urodziny. Rodzina i przyjaciele odwiedzają solenizanta, składają życzenia i wspólnie świętują, przypominając, że patron jest nie tylko orędownikiem przed Bogiem, ale także wzorem życia chrześcijańskiego.

0: czytania Pisma Świętego.
1: Na falach Radia Ortodoksja przyszedł czas na dzisiejsze biblijne czytania. Podczas boskiej liturgii usłyszymy fragment z pierwszego listu świętego apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 5 i 6, wersety od 9 do 11, w którym apostoł Paweł przypomina wiernym o życiu zgodnym z Ewangelią i wezwaniu do świętości. Następnie wysłuchamy Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 13, wersety od 54 do 58, opisującej odrzucenie Jezusa przez mieszkańców jego rodzinnego Nazaretu, którzy z powodu swojej niewiary nie potrafili dostrzec w nim obiecanego Mesjasza. Po czytaniach zapraszamy na komentarz, który przygotował ojciec Mateusz.
2: Bracia, napisałem wam w tym liście, abyście nie obcowali z rozpustnikami, ale nie w ogóle z rozpustnikami świata tego, czy chciwcami, czy grabieżcami, czy bałwochwalcami, ponieważ wtedy musielibyście od razu wyjść z tego świata. A teraz napisałem wam, żebyście nie obcowali z takim, co nazywa się bratem, a jest rozpustnikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub potwarcą, lub pijakiem, czy też grabieżcą. Z takim nawet razem nie jadajcie. Po co mi bowiem sądzić tych z zewnątrz? Czyż to nie tych, którzy są wewnątrz, wysądzicie? A tych z zewnątrz Bóg osądzi. Usuńcie złego spośród siebie. Jak śmie ktoś z was, mając sporną sprawę z drugim, sądzić się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli przez was sądzony jest świat, to czy nie jesteście godni sądzić spraw drobniejszych? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy, a cóż dopiero sprawy życiowe? A wy, gdy macie do osądzenia sprawy życiowe, wybieracie sobie na sędziów tych, którzy nic nie znaczą w cerkwi? Ku waszemu zawstydzeniu mówię, czy nie ma wśród was nikogo mądrego, który mógłby rozsądzić sprawy między swoimi braćmi? Lecz oto brat z bratem sądzi się, i to przed niewierzącymi. Już więc samo to jest dla was poniżeniem, że spory sądowe macie między sobą. Czyż nie lepiej raczej doznawać niesprawiedliwości? Czyż nie lepiej raczej ponosić stratę? Lecz wy czynicie niesprawiedliwość i narażacie na straty, i to braci. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie oszukujcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani lubieżnicy, ani mężołożnicy, ani chciwcy, ani złodzieje, ani pijacy, ani potwarcy, ani grabieżcy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi byli niektórzy z was. Ale zostaliście obmyci, ale zostaliście uświęceni, ale zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego.

W owym czasie Jezus, przyszedłszy do swojej ojczyzny, nauczał tłumy w synagodze tak, że oni dziwili się i mówili: skąd u niego ta mądrość i moc? Czyż ten nie jest synem cieśli? Czyż matka jego nie nazywa się Mariam, a bracia jego to Jakub i Józef i Szymon i Juda? I czyż wszystkie jego siostry nie są tu u nas? Skąd więc u niego to wszystko? I gorszyli się nim. Zaś Jezus powiedział im: czci nie doznaje prorok jedynie w ojczyźnie swojej i w domu swoim. I nie uczynił tam wielu znaków mocy wskutek ich niewiary.

Nazaret. Stamtąd pochodził Józef i Maria. Wiemy też, że podczas prześladowań Heroda musieli oni opuścić to miejsce i udać się do Egiptu. Bali się, że władca zabije nowonarodzonego Chrystusa, dlatego też przeczekali okres panowania Heroda i dopiero po jego śmierci powrócili do swojej ojczyzny. Chrystus wychował się w Nazarecie. Tam dorastał i pracował. Była to niewielka miejscowość, dlatego on sam i jego rodzina byli dobrze znani wśród całej społeczności. Z Ewangelii wiemy, że Chrystus rozpoczął swoją działalność misyjną dopiero po ukończeniu 30 lat, a po chrzcie nie nauczał na swojej rodzimej ziemi, ale udał się do Kafarnaum. Nazaret, czyli rodzinne miasto Chrystusa, było położone w krainie o nazwie Galilea, w północnej części Izraela. Nie cieszyło się ono dobrą opinią wśród Żydów. Była to raczej kraina, o której mało kto słyszał. W Starym Testamencie nie znajdziemy ani jednej wzmianki o Nazarecie. W Nowym Testamencie pojawia się już informacja, ale jest ona związana z Jezusem Chrystusem. Również historia spotkania Filipa z Natanaelem, o której pisze w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii Święty Jan, pokazuje, że miasto to nie cieszyło się dobrą opinią, a świadczy o tym drwiąca odpowiedź Natanaela, który na wiadomość o odnalezieniu długo oczekiwanego Mesjasza odpowiada: czyż może być co dobrego z Nazaretu? Było więc to miasto, o którym krążyły, można współcześnie powiedzieć, nieprzychylne plotki. I apostoł Mateusz opisuje dziś sytuację, w której Jezus powraca na swoje rodzime ziemie, aby tam głosić Słowo Boże. Spotyka się on jednak tam z różnymi przeszkodami, w postaci niedowierzania i wątpliwości ze strony Nazarejczyków. Skąd u niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest on synem cieśli? Pytają z niedowierzaniem ludzie, wśród których żył i wychowywał się Jezus. Trudno jest im uwierzyć, że człowiek, który mieszkał w ich sąsiedztwie, pochodził z biednej rodziny, w której członkowie nie zajmowali ważnych stanowisk, teraz ich naucza, a przy tym jeszcze czyni cuda. Syn cieśli teraz chce być ich autorytetem. Dla tych wszystkich swoich sąsiadów, z którymi razem się wychowywał, i stawia siebie ponad nich wszystkich jako ich Zbawiciela. Święty Jan Chryzostom w swoim komentarzu do dzisiejszej Ewangelii pisze, że byli to ludzie bezmyślni, bo chociaż powinni byli podziwiać i drżeć przed potęgą jego słów, to oni nie potrafili zrozumieć, że nauka, którą głosi, pochodziła z Bożej łaski, a nie z wychowania czy od rodziców. Zastanówmy się więc, drodzy bracia i siostry, co mogło wywołać u tych mieszkańców Nazaretu, krewnych Jezusa Chrystusa, takie zwątpienie i nieprzychylne nastawienie. Święty Jan Chryzostom podpowiada: zazdrość do drugiego człowieka. Zazdrość, że on może więcej, a ja nie. Oni najpierw byli nawet dumni z Jezusa Chrystusa, że czyni cuda, że ich potomek jest znany w Galilei, ale później, kiedy na własnej skórze odczuli słowa jego nauki, pojawiło się rozgoryczenie i chęć tego, żeby być na jego miejscu. Niektórzy z nich tyle lat studiowali pisma, a nie mieli tej wiedzy, tej mądrości, takiego rozgłosu jak on. Zaczęli zaprzeczać jego słowom, powątpiewali, czy rzeczywiście czyni takie znaki i cuda, jak ludzie opowiadają. Chcieli podważyć jego autorytet, udowodnić, że jest zwykłym synem, wprawdzie

uczciwego, ale biednego cieśni, że nie ma żadnej niezwykłej mądrości w tym, co mówi, a cuda, o których słyszą, są zapewne wymysłem wybujałej wyobraźni. Chrystus pokornie odchodzi, nie sprzecza się z nimi, ale jest świadomy, że prorok w swojej ojczyźnie może być lekceważony. I ta krótka Ewangelia, drodzy bracia i siostry, uczy nas przede wszystkim pokory. Chrystus odchodzi z Nazaretu, nie czyniąc wielu znaków ani cudów. Mógłby to wszystko przecież uczynić, jednak On nie po to przyszedł, żeby Go tam podziwiano, żeby Go wychwalano, ale chciał, żeby nauka, którą głosił, była przyjęta z pożytkiem przez bliskich i sąsiadów, z którymi On żył na co dzień. On nie chciał, aby mówili: lekarzu, ulecz się sam, co słyszeliśmy już w Ewangelii, ale chciał odejść, aby ci mieszkańcy Nazaretu nie wyrządzili sobie samym jeszcze większej krzywdy z powodu niedowierzania, że Bóg posłał swojego jednorodzonego Syna, aby odkupił grzechy wszystkich ludzi. Niech ten krótki fragment dzisiejszej Ewangelii będzie dla nas z jednej strony zachętą do wyzbycia się zazdrości, którą mogą wywołać różne codzienne sytuacje w naszym życiu, a z drugiej strony zachętą do pokory. Bo pokora nigdy nie wywoła zazdrości, a pomoże zrozumieć i zaakceptować sytuacje nie zawsze przez nas zrozumiałe. Chrystus dzisiejszą przypowieścią pokazuje, że czasami warto przemilczeć niektóre sytuacje, które nas dotyczą, żeby nasze działanie nie wywołało więcej szkody niż pożytku. Prawda zawsze sama się obroni, a pokora w człowieku może tylko temu służyć. Amen.

Za chwilę na antenie Radio Ortodoksja zapraszamy na rozmowę poświęconą Soborowi Świętych 12 Apostołów. To święto przypomina nam o tych, których Chrystus osobiście wybrał, aby zanieśli Ewangelię aż po krańce świata i stali się fundamentem. Choć pochodzili z różnych środowisk, bo byli rybakami, celnikiem czy ludźmi o odmiennych charakterach i doświadczeniach, wszystkich połączyła wiara oraz gotowość do oddania życia za Chrystusa. Jaką rolę odegrali apostołowie w rozszerzaniu chrześcijaństwa? Czego ich życie uczy współczesnych wiernych? O tym opowie ojciec profesor Andrzej Kuźma. Rozmowę przeprowadził Dawid Jakubowski.

0: studiu Radia Ortodoksja po raz kolejny gościmy ojca Andrzeja Kuźmę, wykładowcę Prawosławnego Seminarium Duchownego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Sława Jezusu Chrystu.
1: Sława na wieki. Witam Pana, witam radiosłuchaczy.
0: Ojcze, spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać o świętych apostołach, a dokładniej nasz temat brzmi Sobór 12 apostołów, kim byli, co robili i jak zostali powołani. I moje pierwsze pytanie, co oznacza słowo apostoł?
1: Apostoł to jest głosiciel Słowa Bożego. To jest ten, który w naszym kontekście głosi prawdę o Bogu, głosi prawdę o Chrystusie i właściwie apostołów, których my czcimy, których nazywamy Soborem 12 apostołów, poznajemy na kartach Ewangelii. To jest opis zawarty w czterech Ewangeliach, które są, w których właśnie część z nich jest apostołami bezpośrednimi Chrystusa, tak? Część z nich nie jest bezpośrednimi apostołami, uczniami Chrystusa. A więc są to szczególni głosiciele Słowa Bożego, którzy zostali przez Niego powołani. Tak, pierwszy z nich Andrzej, jego brat Piotr. Większość z nich pochodziła z miejscowości Betsaida, niedaleko Jerozolimy. To jest to miejscowość, która związana jest z kilkoma z tych apostołów. I wiemy o tym, że tych apostołów, których Chrystus powołał i którzy mu towarzyszyli w czasie ziemskiego życia, było 12. Wśród nich okazał się jeden zdrajca, tak, Judasz, który wydał go, zauważając, że to nie jest ten król, na takiego, jakiego on oczekiwał, a jest to ktoś, kto głosi pewne duchowe królestwo, a nie królestwo Izraela, takie materialne. Więc jeden z apostołów, który jego wydał, odpadł od grona tego grona. Był powołany nowy apostoł na jego miejsce, ale też trzeba pamiętać o tym, że w gronie tychże apostołów jest też jeszcze jeden apostoł, który nie był uczniem Chrystusa w czasie jego ziemskiego życia, natomiast odegrał ogromną rolę w głoszeniu Słowa Bożego, w głoszeniu zmartwychwstałego Chrystusa. To jest apostoł Paweł. Apostoł Paweł jest szczególnym apostołem wśród tego grona. Po pierwsze, dlatego, że był człowiekiem uczonym. Apostołowie, którzy chodzili z Chrystusem, którzy byli świadkami Jego cudów, Jego przemienienia, uzdrowień, prawda, byli powołani spośród prostego ludu, spośród najczęściej rybaków. My nawet nie wiemy, czy oni umieli pisać. Prawdopodobnie nie umieli pisać. Natomiast apostoł Paweł był człowiekiem uczonym. On umiał pisać, kształcił się w szkole znakomitego znawcy Tory Gamaliela i który właściwie wykształcił jego i apostoł Paweł doskonale wiedział, że ma przyjść Mesjasz. I jak apostoł Paweł w swoim początkowym życiu zwalczał sektę chrześcijan. Takie wyrażenie używam specjalnie, dlatego że ci, którzy wierzyli w Chrystusa, według niego deformowali naukę Starego Testamentu i właściwie otrzymał on list uwierzytelniający do tego, że ma prawo, prawda, wyrzucać z synagogi i prześladować tych, którzy deformują naukę Chrystusa. I właśnie w drodze do Damaszku w sposób cudowny usłyszał głos Chrystusa i to dowiadujemy się to z jednej strony z Dziejów Apostolskich. Trzeba powiedzieć też, że Dzieje Apostolskie są wielkim źródłem historycznym późniejszego okresu działalności apostołów. Tak, ale też dowiadujemy się to o tym z jego listu, gdzie on opisuje swoje nawrócenie, głos, który słyszał, tak, światło, które widział, osoby, której nie widział, prawda, i głos, który do niego był skierowany. Dlaczego my prześladujesz Szawlę? Kim jesteś, Panie? I wtedy Pan mu mówi, jestem właśnie tym, kogo mnie prześladujesz. Jezusem z Nazaretu, ten, który został ukrzyżowany, który zmartwychwstał. I tutaj następuje, prawda, cudowne nawrócenie apostoła Pawła, jego oślepienie, potem odzyskanie wzroku. I właściwie od tego momentu życie apostoła Pawła przeradza się w ciągłe głoszenie Chrystusa. On będzie siebie nazywał niewolnikiem Chrystusowym. Apostołem Chrystusowym. Właśnie ze względu na to, że ten cały dorobek naukowy Starego Testamentu, który on w siebie wciągnął, w jednej chwili nabrał wymiaru absolutnie niewyobrażalnego. To jest ten, który miał przyjść, okazuje się, że przyszedł, a on go nie rozpoznał. I w tym momencie rozpoznał i staje się takim głosicielem prawdy, głosicielem Chrystusa. Więc do grona apostołów, tychże, których Pan Jezus wybrał, prawda, dołącza apostoł Paweł, który w naszej tradycji wraz z apostołem Piotrem nazywany jest apostołem pierwowierchownym, tak, dwóch apostołów pierwowierchownych. I tutaj mamy też problem z tłumaczeniem na język polski, jak to przetłumaczyć słowo pierwowierchowny, co to oznacza. My tłumaczymy jako koryfeusze, tak. Natomiast słowo korytheos greckie, prawda, dla nas niewiele znaczy, ale w jakiś sposób należy je uznać za tych pierwszych apostołów. I my w naszym takim próbach tłumaczenia, prawda, tego słowa pierwowierchownie nazywamy ich apostołami zwierzchnimi. Nie wiem, czy to jest właściwe tłumaczenie, no ale takie na razie u nas funkcjonuje i to są jak gdyby dwaj pierwsi apostołowie, czyli wierchowny apostoł Piotr i Paweł. Piotr ze względu na swoją rolę, którą odgrywa w Piśmie Świętym, to jest świadkiem najczęściej różnych zdarzeń, ważnych zdarzeń, jakim jest przemienienie na górze Tabor, prawda? Apostoł Piotr jest tym, który pierwszy wchodzi do grobu i widzi, że grob, właściwie kobiety widzą, że grób jest pusty, ale nie wchodzą do grobu. Apostoł Piotr pierwszy wchodzi i on też jak gdyby otrzymał tą wiadomość o zmartwychwstaniu Chrystusa i on też, prawda, w pewnym momencie w Ewangelii w 18 rozdziale mamy opis takiej rozmowy Chrystusa z apostołem Piotrem, tak, za kogo mnie mają uczniowie. I apostoł Piotr bardzo często wyrażał opinię apostołów, tak, i on mówi, że ty jesteś Synem Bożym, Mesjaszem, i tutaj takie padają słowa, tak, prawdę powiedziałeś, a ja na tobie zbuduję moją cerkiew i tak dalej. Właściwie te słowa w interpretacji późniejszych teologów, szczególnie takich w kontekście interpretacji takiej globalnej, kościelnej, prawda, otrzymują różny wymiar. Może o tym już nie będziemy mówić. Natomiast rzeczywiście apostoł Piotr jest tym apostołem pierwszym, pierwszowierchownym i wraz z apostołem Pawłem. Natomiast pozostali apostołowie, których my imiona znamy z Pisma Świętego, są towarzyszami Chrystusa, świadkami jego zdarzeń. Natomiast jeśli chodzi o już późniejsze życie, już tutaj mamy pewien problem. Dlatego, że działalności apostolskiej my właściwie nie znamy i powstało wiele opisów działalności apostołów, szczególnie działalności apostoła Andrzeja, gdzie był i w Indiach, gdzie był i na Rusi, gdzie był w Irlandii, gdzie był w Wielkiej Brytanii, na Bałkanach, prawda? Tutaj już to są jak gdyby późniejsze informacje, które buduje się na potrzeby apostolskości i jak gdyby hagiografii. Natomiast właściwie życie apostołów nam jest bardzo mało znane. Nawet apostoła Piotra jest nam mało znane. Wiemy, że zginął w Rzymie, tak jak apostoł Paweł zginął śmiercią męczeńską w Rzymie, natomiast pozostali apostołowie to są właściwie na bazie tradycji określani, w których momentach oni zginęli. Więc właściwie cerkiew, gdyby ustanowiła święto apostołów, sobór apostołów w kontekście ogólnego ich oddawania im czci po święcie apostoła Piotra i Pawła, tak, natomiast każdy właściwie z tychże apostołów ma swoje miejsce w kalendarzu, od tych pamięć ich jest czczona jak gdyby oddzielnie w różnych momentach. I apostołowie są tymi właśnie świadkami, głosicielami Słowa Bożego i świadkami życia i działalności, czynów samego Pana Jezusa Chrystusa.
0: Wszyscy apostołowie ponieśli męczeńską śmierć oprócz świętego Jana Teologa, który był umiłowanym uczniem Chrystusa.
1: Według pewnych przekazów tradycji, tak, życie apostołów związane jest z ich męczeńską śmiercią, ale jeszcze raz powiem, prawda, te informacje są to informacje późne, które jak gdyby no, były zakończeniem ich misji i gdyby stworzone były na potrzebę całego opisu hagiograficznego apostołów. I według naszej tradycji apostołowie właśnie ponieśli śmierć męczeńską, natomiast takich wyraźnych świadectw historycznych my o tym nie mamy, natomiast według tradycji i tych opisów, które zachowały się w przekazie ustnym apostołowie ponieśli śmierć męczeńską. My wiemy o tym, że zginęli w Rzymie apostoł Piotr i Paweł. Jest taka też informacja mówiąca o tym, że apostoł Piotr został ukrzyżowany głową do dołu. To też jest informacja, która pojawia się w pismach późnych. Dopiero w II, III wieku jest mowa o tym, że apostoł Piotr był właśnie ukrzyżowany głową do dołu, wskazując na to, że niedostojny jest umrzeć taką śmiercią jak Pan. Tak? Ale to też jest informacja zawarta już z takich pism, powiedzmy, apokryficznych, ale absolutnie weszła do kanonu tradycji życia cerkwi. Także o działalności apostołów za życia Chrystusa my wiemy dużo z kart Ewangelii. Wiemy o tym, że się rozproszyli w różnych miejscach w Europie, można tak powiedzieć. Tak? Wiemy, że zebrali się w Jerozolimie jako ci, którzy określili, czy pogan, którzy przystępują do chrześcijaństwa, należy najpierw poddać rytuałom hebrajskim i stwierdzili, że ci, którzy nawracają się na chrześcijaństwo i nie są Żydami, nie potrzeba, aby przechodzili rytuały hebrajskie, tak, wejścia do synagogi, a przyjęli chrzest na odpuszczenie grzechów. Tradycja mówi też, że zebrali się w dniu śmierci Matki Bożej, tak, w dniu jej zaśnięcia. Natomiast takich jasnych informacji o życiu apostołów my nie mamy. Natomiast to, co my o nich wiemy, to właśnie, jak wcześniej powiedzieliśmy, powołanie, które miało miejsce przez Chrystusa w różnych miejscach. Najczęściej związane jest to z Betsaidą, powołaniem pierwszych uczniów. Później się uczniowie dołączają do Zbawiciela, prawda, i towarzyszą jemu w przeciągu całego jego życia. Od momentu powołania aż do momentu zejścia Ducha Świętego na Pięćdziesiątnicę, gdzie są napełnieni Duchem Świętym. Tutaj również jest opis z Dziejów Apostolskich, mówiący o tym, że przebywali razem, oczekując przyjścia Chrystusa. Dlatego, że wznosząc się na niebo, on zapowiedział, że niedługo przyjdę sądzić żywych i umarłych. I właściwie od tego momentu, od momentu wzniesienia się apostołowie oczekiwali jego przyjścia rychłego właśnie, aby sądzić żywych i umarłych. i przebywali razem. I my wiemy też, że w opisie Dziejów Apostolskich, tak, kiedy schodzi na nich Duch Święty, oni przebywali razem, dlatego że oczekiwali Jego przyjścia i tu wówczas następuje napełnienie ich łaską Bożą, napełnienie łaską Ducha Świętego i od tego momentu apostołowie stają się głosicielami Ducha Bożego. Stają się głosicielami zmartwychwstałego Chrystusa, rozchodzą się w różne części świata i w większości ponoszą śmierć męczeńską. Natomiast opisów ich głoszenia Ewangelii my nie znamy. Znamy częściowo apostoła Piotra, który był w Rzymie, i bardzo dobrze znamy działalność misyjną, działalność głosicielską apostoła Pawła, o którym już wspomnieliśmy, który przemierzył niemalże całą Europę wówczas zamieszkałą, głosząc Chrystusa, głosząc tego, któremu zaufał i mówił o tym, że jest jego i apostołem, i niewolnikiem z własnego wyboru.
0: Ojcze, dziękuję Wam za tę rozmowę. Przypomnę naszym słuchaczom, że rozmawialiśmy o świętych apostołach, o tym, jak zostali powołani i czym się zajmowali. A gościem w naszym radiowym studiu był ojciec Andrzej Kuźma, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Sława Jezusu Chrystusowi.
1: Sława na wieki.

Wysłuchali Państwo rozmowy poświęconej Soborowi Świętych 12 Apostołów. Apostołowie pozostawili nam nie tylko świadectwo swojej wiary, ale także przykład odwagi, jedności i całkowitego zaufania Chrystusowi. To dzięki ich misyjnej działalności dobra nowina dotarła do kolejnych narodów, a wspólnoty chrześcijańskie zaczęły powstawać w różnych częściach ówczesnego świata. Za chwilę zapraszamy na serwis informacyjny, w którym przedstawimy najważniejsze wydarzenia z życia cerkwi w kraju i za granicą.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu. Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy poniedziałek, 13 lipca. Rozpoczynamy 7 tydzień po Pięćdziesiątnicy. Cerkiew prawosławna obchodzi dziś Sobór Świętych 12 Apostołów. Święto ustanowione ku czci wszystkich najbliższych uczniów Chrystusa, którzy po zesłaniu Ducha Świętego rozeszli się po świecie, głosząc Ewangelię i zakładając pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Wśród świętych dnia wspominamy dziś Piotra, pierwszego wśród zwierzchnich apostołów, Andrzeja, pierwszego powołanego, Jakuba, syna Zebedeusza, Jakuba, syna Alfeusza, Jana Teologa, Filipa, Bartłomieja, zwanego Natanaelem, Tomasza, zwanego Bliźniakiem, Mateusza, Szymona Zelotę, Jutę, brata pańskiego, zwanego Tadeuszem oraz Macieja, który po wniebowstąpieniu Chrystusa został wybrany do grona 12 apostołów w miejsce Judasza Iskarioty. Cerkiew wspomina również świętego Sofroniusza, biskupa Irkucka, świętego męczennika Teogeta oraz świętego Piotra Królewicza z Ordry. Przed nami poniedziałkowy serwis informacyjny Radio Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu opowiemy o uroczystościach ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła, które odbyły się w Hajnowskim Soborze, gdzie wierni wspólnie modlili się podczas świątecznej boskiej liturgii. Powiemy również o decyzji Świętego Synodu Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego, który wpisał do kalendarza liturgicznego ikonę Matki Bożej Płonący Krzew. Zajrzymy także do Afryki, gdzie Patriarchat Aleksandryjski otrzymał wsparcie w postaci 100 tysięcy prawosławnych książek przeznaczonych dla parafii, szkół i wspólnot misyjnych. Na zakończenie serwisu odwiedzimy Cypr, gdzie tamtejsza cerkiew rozszerza program pomocy dla rodzin wielodzietnych, odpowiadając na wyzwania związane z kryzysem demograficznym. Przed nami poniedziałkowe wydanie wiadomości z życia cerkwi w kraju i na świecie. Serwis informacyjny przedstawi Katarzyna Kiczko. W Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce uroczyście obchodzono święto świętych apostołów Piotra i Pawła. Boskiej liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja biskup Hajnowski Paweł, który tego dnia obchodził również swoje imieniny, wspominając swojego niebiańskiego patrona, świętego apostoła Pawła. Szczególnym wydarzeniem tegorocznych uroczystości były święcenia kapłańskie protodiakona Grzegorza Klimiuka. Nowo wyświęcony kapłan od wielu lat związany jest z życiem cerkwi. Jest absolwentem prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie oraz chrześcijańskiej akademii teologicznej. Od 2006 roku pełnił posługę psalmisty w parafii świętego Mikołaja Cudotwórcy w Drohiczynie. Święcenia diakońskie przyjął w 2015 roku. Po zakończeniu boskiej liturgii biskup Paweł złożył nowo wyświęconemu kapłanowi życzenia wielu błogosławionych lat owocnej posługi duszpasterskiej. Następnie duchowieństwo, rada parafialna oraz wierni Hajnowskiego Soboru przekazali swojemu arcypasterzowi serdeczne życzenia z okazji Dnia Patrona, dziękując za jego posługę oraz modlitwę na rzecz cerkwi i lokalnej społeczności. Święty Synod Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego podjął decyzję o włączeniu do kalendarza liturgicznego wspomnienia ikony Matki Bożej Płonący Krzew. Od przyszłego roku święto będzie obchodzone 4 września, w dniu pamięci świętego proroka Mojżesza, który na górze Synaj ujrzał krzew płonącym ogniem, lecz nie ulegający spaleniu. To właśnie to wydarzenie ze Starego Testamentu stało się inspiracją dla powstania tej wyjątkowej ikony. Ikona znajduje się obecnie w monasterze świętego Antyma w Bukareszcie. Jej historia jest niezwykła. Na początku XX wieku została przywieziona z Rosji przez mnichów, którzy udali się na świętą górę Athos. Z ikoną wiąże się historia o ocaleniu życia późniejszego hieromnicha Daniiła Sanda Tudora, którego miała ochronić przed śmiercią podczas zbrojnego napadu. Dla prawosławnych wiernych ikona Płonący Krzew jest symbolem nieustannej modlitwy i obecności Boga w życiu człowieka. Jej wpisanie do kalendarza liturgicznego podkreśla znaczenie tej duchowej tradycji oraz zachęca wiernych do modlitwy przed tą ikoną. Patriarchat Aleksandryjski otrzyma dar w postaci 100 tysięcy książek prawosławnych, które zostaną przekazane parafianom, szkołom i wspólnotom na kontynencie afrykańskim. Publikacje obejmują Pismo Święte, modlitewniki, katechizmy oraz materiały przeznaczone zarówno dla duchowieństwa, jak i świeckich. Inicjatywa ma wesprzeć dynamicznie rozwijający się działalność Patriarchatu Aleksandryjskiego, który od wielu lat prowadzi ewangelizację w krajach Afryki. W wielu miejscach brakuje podstawowych materiałów religijnych w lokalnych językach. Dlatego przekazane książki będą cenną pomocą dla katechetów, duchownych oraz osób przygotowujących się do chrztu. Jak podkreślają przedstawiciele patriarchatu, inwestowanie w edukację religijną jest jedną z najważniejszych form wspierania młodych wspólnot prawosławnych. Dzięki temu wierni z różnych krajów Afryki zyskają łatwiejszy dostęp do literatury pomagającej poznawać i pogłębiać wiarę prawosławną. Arcybiskupstwo Cypru ogłosiło rozszerzenie programu wsparcia finansowego dla rodzin wychowujących większą liczbę dzieci. Decyzja jest odpowiedzią na pogłębiający się kryzys demograficzny oraz coraz mniejszą liczbę urodzeń na wyspie. Program zakłada zwiększenie pomocy materialnej dla rodzin wielodzietnych oraz rozwijanie inicjatyw wspierających rodziców w wychowaniu dzieci. Władze cerkwi podkreślają, że troska o rodzinę jest jednym z najważniejszych elementów misji duszpasterskiej i odpowiedzialności za przyszłość społeczeństwa. Hierarchowie przypominają, że chrześcijańska rodzina jest podstawowym miejscem przekazywania wiary, wartości i tradycji kolejnym pokoleniom. Dlatego wsparcie rodzin traktowane jest nie tylko jako pomoc społeczna, ale również jako inwestycja w przyszłość cerkwi i całego narodu. Inicjatywa spotkała się z pozytywnym przyjęciem zarówno wśród wiernych, jak i organizacji prorodzinnych.

To było poniedziałkowe wydanie serwisu informacyjnego Radio Ortodoksja. Do końca dzisiejszego programu pozostańcie Państwo z nami, bo już za chwilę wysłuchamy codziennego cyklu Żywoty Świętych. Następnie zaprezentujemy audycję Lecha Pileckiego. O godzinie 18 zaprosimy do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Paisiusza Hagioryty. Po godzinie 19 wysłuchamy wykładu Aleksandra Klinkowskiego poświęconego świętemu starcowi Paisiuszowi i jego sposobowi nauczania. O godzinie 20 nadamy drugie wydanie serwisu informacyjnego, a następnie zaprosimy na audycję profilaktyczną przygotowaną przez Julię Ochrymiuk. Dzisiejszy program zakończymy modlitwami wieczornymi. Zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radio Ortodoksja.

Przyszedł czas na codzienny cykl Żywoty Świętych, przygotowany na podstawie Synaksarionu. Dziś poznamy historię Soboru Świętych 12 Apostołów, a także wysłuchamy żywotów świętego Gelazego z Ramet oraz świętej Marii Jerozolimskiej. Zapraszamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja.

Sobór Świętych Chwalebnych i Sławnych 12 Apostołów. W tym dniu, na który pada światłość chwały świętych koryfeuszy apostołów Piotra i Pawła, dodaje się wspomnienie innych chwalebnych apostołów pańskich, stanowiących chór nowych gwiazd na duchowym nieboskłonie. Tak jak Jakub miał 12 synów, którzy stali się prarodzicami narodu Izraela, tak i Pan wybrał 12 uczniów, których uczynił świadkami swego nauczania i swoich cudów. Posłał ich, żeby głosili Królestwo Boże, dając władzę wypędzania biesów i uleczania wszelkich chorób. Po zmartwychwstaniu Jezusa zostali posłani, żeby iść na cały świat i głosić Ewangelię wszystkim stworzeniom oraz chrzcić wszystkie narody w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Jak Syn został posłany przez Ojca na ten świat ze względu na nasze zbawienie, tak i On wyróżnił tych uczniów i posłał ich, aby głosili, że przybliżyło się Królestwo Boże. Aby stać się Jego apostołami, uczniowie powinni wyrzec się wszystkich ziemskich związków, zgodnie ze słowem Pana. Nie bierzcie ze sobą złota ani srebra, ani drobnych pieniędzy do trzosów, ani torby podróżnej na drogę, ani dwóch sukni, ani sandałów, ani laski. Powiedział im, że będą musieli cierpić wiele prześladowań, świadcząc o Nim. Świadcząc o zmartwychwstaniu Pana swoim życiem i swoim nauczaniem, apostołowie stali się widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi, mówiąc razem ze świętym Pawłem: aż do tego czasu ciągle jeszcze odczuwamy głód i pragnienie, jesteśmy nadzy i policzkowani, tułamy się i trudzimy pracą rąk własnych. Rzucają na nas obelgi, a my błogosławimy. Prześladują nas, a my cierpliwie znosimy. Zniesławiają nas, a my odwzajemniamy się uprzejmością. Staliśmy się jakby odpadkami świata oraz brudem z wszystkiego zeskrobanym i jesteśmy nim aż dotąd. Cerkiew umacnia się dziś dzięki ich ofierze, nie w mocy ludzkiej, ale w mocy Bożej. Oto teraz wraz z chwalebnymi apostołami koryfeuszami stoi zgodny chór. Andrzej, pierwszy powołany, brat Piotra, który głosił Ewangelię na wybrzeżu Morza Czarnego. Przez Bizancjum święty Andrzej przyszedł do Grecji, gdzie został ukrzyżowany w Patras w Achai. Jakub, syn Zebedeusza, świadczący o zmartwychwstaniu w całej Judei, zginął od miecza z woli króla Heroda Agrypy, który zazdrościł mu chwały. Jan Teolog, brat Jakuba, który skłonił głowę na pierś pańską. Ogłosiwszy Chrystusa w całej Azji, został zesłany na Patmos na rozkaz Domicjana i tam napisał Ewangelię i Apokalipsę. Po powrocie do Efezu spoczął w pokoju w bardzo podeszłym wieku. Filip z Betsaidy Galilejskiej, krewny Piotra i Andrzeja, głosił dobrą nowinę w prowincji Azja i w okolicach Hierapolis we Frygii wraz ze swoją siostrą Mariamnę i świętym Bartłomiejem. Przyjął śmierć w Hierapolis, gdzie został ukrzyżowany przez pogan. Tomasz, zwany także bliźniakiem, rozprzestrzeniał Ewangelię wśród Partów, Median, Persów i mieszkańców Judei. Poganie zabili go włóczniami. Bartłomiej nauczał w Lidii i Myzji wraz z apostołem Filipem. Po śmierci Filipa kontynuował apostolskie trudy w Arabii, Felix, Persji i Indiach, kończąc swoją drogę w Armenii, gdzie został ukrzyżowany. Jego święte relikwie zostały zapieczętowane w ołowianej trumnie i wrzucone w morze, a następnie znalezione na Sycylii. Mateusz Celnik, wcześniej nazywany Lewi, był bratem Jakuba, syna Alfeusza. Napisał Ewangelię i udał się nauczać Partów. Według tradycji zginął w płomieniach w Hierapolis nad Eufratem. Jakub, syn Alfeusza, brat Mateusza, głosił Chrystusa w Gazie, Eleutropolis i w ich okolicach. Został ukrzyżowany w Egipcie. Szymon, zelota z Kany Galilejskiej, nazwany także Natanaelem z Ewangelii według Jana, przyniósł dobrą nowinę do Mauretanii i północnej Afryki. Potem według tradycji udał się do Brytanii, gdzie został ukrzyżowany. Juda, krewny Pana Jezusa, nazywany także Tadeuszem w Ewangelii według Mateusza, został posłany do Mezopotamii i zakończył swoje dni w okolicach góry Ararat, gdzie poganie powiesili go i przebili strzałami. Maciej został przyłączony do liczby apostołów po wniebowstąpieniu pańskim na miejsce zdrajcy Judasza.
Głosił on Ewangelię w Etiopii, gdzie oddał duszę Bogu po wielu mękach zadanych mu przez pogan. Do tych świętych apostołów zwykle dodaje się także świętych ewangelistów, Marka i Łukasza. Marek, duchowy syn świętego Piotra, nauczał w Aleksandrii i Pentapolis, gdzie zmarł śmiercią męczeńską przez ukamienowanie. Łukasz, uzdrowiciel i pierwszy ikonograf, szedł za apostołem Pawłem podczas wszystkich jego wędrówek i natchniony przez niego napisał Ewangelię. Zmarł w pokoju w Tebach w Beocji, dożywszy 80 lat. Na całą ziemię rozejdzie się ich głoszenie i aż do krańców świata ich słowa, czytamy w Księdze Psalmów. W ten sposób na świadectwie tych świętych apostołów głoszących rzeczywiste zmartwychwstanie Chrystusa zbudowana została cerkiew. Słusznie zajęli oni pierwsze miejsce w chórze świętych. Zostawiwszy wszystko, żeby pójść za Panem, osiągnęli doskonałość i naśladowali Go oraz głosili wszystkim ludziom: naśladujcie nas, jak my naśladujemy Chrystusa. Gdy odeszło pokolenie tych, którzy znali Pana Jezusa w czasie Jego ziemskiego życia, posługa apostolska nie ustała, ale przeszła na tych wszystkich, którzy widzieli zmartwychwstanie Chrystusa, będąc oświeconymi przez Ducha Świętego. Łaska apostolskiej posługi nie ogranicza się do ustnego głoszenia dobrej nowiny, ale rozprzestrzenia się na wszystkich świętych, którzy budują cerkiew swoim świadczeniem o zmartwychwstaniu.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Bazylii Wielki. Brudne lustro nie może przyjmować odbicia i wizerunku. Tak i dusza, zajęta życiowymi troskami i pokryta mrokiem rządz cielesnych, nie jest w stanie przyjąć do siebie światłości Świętego Ducha.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Gelazego z Ramet, arcybiskupa Transylwanii. W XIV stuleciu w monasterze Ramet, jednym z najstarszych w Transylwanii, żył mnich o imieniu Gelazy. Wiódł on wzorowe życie ascetyczne i pamięć o nim zachowała się zarówno w monasterze, jak i wśród mieszkańców tej krainy aż do naszych dni. Wiadomo, że wraz z 12 uczniami żył w świętej Hezychii w górach, po czym został ikumenem monasteru. W ciągu dnia pracował wraz z uczniami, całą noc czuwał, a rano odprawiał boską liturgię. Święty Gelazy brał udział we wspólnych posiłkach tylko w soboty i niedziele, a w pozostałe dni zadowalał się wyłącznie przyjmowaniem świętej Eucharystii. W okresach postów odwiedzał pustelników mieszkających w okolicy i podtrzymywał ich swoimi ojcowskimi pouczeniami i modlitwami. Gdy wracał do monasteru, czekało na niego wielu chorych, opętanych i potrzebujących, żeby otrzymać Boże błogosławieństwo dzięki jego modlitwie. Pewnego dnia latem, by dać uczniom możliwość odświeżenia się, święty Gelazy wyrąbał źródło. Do dzisiaj wierni przychodzą do tego źródła po wodę mającą właściwości lecznicze. W 1924 roku z monasterskiego cmentarza powódź zabrała znaczną część relikwii, wśród nich głowę świętego Gelazego, która zatrzymała się naprzeciw okna cerkwi. Od tego czasu jest ona chroniona w prezbiterium, gdzie wierni oddają jej cześć. W 1978 roku pod późniejszymi freskami na ścianach monasterskiej cerkwi znaleziono napis z 1377 roku, w którym jest napisane imię arcybiskupa Transylwanii Gelazego, pierwszego znanego hierarchy tej diecezji, który miał swoją rezydencję w monasterze Ramet. W ciągu kilku następnych lat znaleziono inne części jego relikwii, przy których ciągle dokonują się cuda. Liczni pielgrzymi zaczęli przebywać do tego świętego miejsca.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętą Marię Jerozolimską, matkę świętego apostoła Marka. Święta Maria była matką świętego apostoła Marka, który wtedy nosił jeszcze imię Jan, oraz ciotką świętego apostoła Barnaby. Jej rodzina prawdopodobnie pochodziła z Cypru. Święta Maria była bogatą wdową i miała w Jerozolimie duży dom, który oddawała do dyspozycji pierwszej wspólnocie apostolskiej, która gromadziła się w nim na modlitwę. To tutaj przyszedł apostoł Piotr po cudownym wyprowadzeniu z więzienia. Wiadomo, że święta Maria towarzyszyła synowi w jego podróżach aż na Cypr, gdzie oddała Panu swoją duszę.

12 lipca cerkiew obchodziła pamięć świętego Paisiusza Hagioryty, jednego z najbardziej znanych współczesnych świętych prawosławia. Jednak parafia świętego wielkomęczennika Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku swoje uroczystości ku czci świętego będzie obchodzić tydzień później, w niedzielę 19 lipca. Termin ten pozwala połączyć modlitewne wspomnienie świętego z tradycyjnym parafialnym świętem rodzin. Uroczystości rozpoczną się boskimi liturgiami o godzinie 8 i 10. Po zakończeniu drugiej liturgii około godziny 12 na placu przy cerkwi rozpocznie się parafialne święto rodzin. Organizatorzy przygotowali wspólną agapę oraz piknik parafialny. W programie znalazł się m.in. występ zespołu Souvenir, grill, gry i atrakcje dla dzieci oraz wspólne spotkanie przy poczęstunku. Duchowieństwo parafii serdecznie zaprasza wszystkich, ich rodziny oraz gości do wspólnego świętowania i spędzenia niedzielnego popołudnia.

0: Przed nami kolejny materiał na antenie Radio Ortodoksja. Tym razem zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji poświęconej miejscu szczególnie ważnemu dla prawosławnych mieszkańców naszego regionu. Poznamy historię, tradycje oraz duchowe znaczenie tego wyjątkowego miejsca pielgrzymkowego. Zapraszamy na materiał Lecha Pileckiego zatytułowany Folwarki Tylwickie – Uroczystko Piatienka.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.

0: Dziś wyruszamy do uroczyska Piatinka, koło folwarków tylwickich. To, co daje nam możliwość życia na ziemi, no to z całą pewnością jest woda. Jest ona ważna do tego stopnia, że chyba we wszystkich religiach świata została uznana jako sakrum, symbol nieograniczonej mocy Boga, dającej możliwość życia, a równocześnie oczyszczenia naszych dusz z grzechów. Nie jest zatem chyba dziwnego, że na Podlasiu mamy sporo miejsc, w których znajdujemy źródła z wybijającą krystaliczną wodą, uznawanych przez wiernych zarówno kościołów katolickich i prawosławnych za wyjątkowe, a nawet święte. Jednym z takich kolejnych miejsc na trasie moich wędrówek po zakątkach Podlasia jest z całą pewnością uroczysko Piatinka, położone w pobliżu wsi Folwarki Tylwickie, kilka kilometrów od mojego rodzinnego Zabłudowa. Często bywałem tam w młodości, bo okolice tego miejsca, otoczonego wianuszkiem dorodnych lasów, zawsze obfitywały w spore ilości grzybów. Grzyby, które bardzo lubię zbierać. W mojej szkolnej zabłudowskiej klasie było kilkoro prawosławnych rówieśników pochodzących właśnie z tych okolic folwarków tylwickich. To właśnie od nich po raz pierwszy dowiedziałem się o legendach związanych ze znajdującym się tam cudownym, uzdrawiającym źródełku, które podobno pojawiło się w XVIII wieku, gdy podczas panującej wówczas epidemii powietrza morowego dzieciom pasącym krowy objawiła się Matka Boska, oznajmiając, aby okoliczni mieszkańcy, chcąc zakończyć ten czas pomoru tej epidemii, na skraju lasu wybudowali kapliczkę. Miejscowi szybko spełnili życzenie Matki Boskiej, kapliczka powstała, a w jej środku pojawiło się uzdrawiające źródełko i epidemia bardzo szybko ustąpiła. Jeszcze inna opowieść moich ówczesnych szkolnych rówieśników mówiła, że Matka Boska objawiła się tam chorej dziewczynce, dotkniętej właśnie tą śmiertelną epidemią. Usłyszała ona polecenie, aby istniejące koło wsi wypływające wśród kamieni źródełko oczyścić z brudów i morowe powietrze zakończy swoje tam istnienie. Mieszkańcy nie tylko wykonali to polecenie, ale także wybudowali tam drewnianą kaplicę pod wezwaniem świętych męczenników, dwojga książęcych braci świętego Borysa oraz świętego Gleba, uznawanych za świętych przez Kościół katolicki i prawosławny, a także bułgarskiej męczennicy świętej Paraskiewy. Tyle mówią o tym miejscu ludowe legendy. Historyczne zaś i udokumentowane fakty głoszą, że w 1880 roku w miejscu istniejącej tam od lat cerkwi zbudowano nową świątynię pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, która do dzisiejszych czasów stoi na wzgórzu zwanym od swoich patronów Górą Książęcą. Miejscowi przywykli jednak, aby cerkiew i otaczającą ją cmentarną taką górę czy górkę nazywać po prostu Piatinką, od potocznego imienia świętej Paraskiewy. Cerkiew od kaplicy ze świętym źródełkiem dzieli zaledwie chyba około 100 metrów, ale oba miejsca słyną od dawnych, bardzo dawnych czasów z uzdrawiających cudów, i każdego roku w 10 piątek po Wielkiej Nocy przybywa tam mnóstwo wiernych, zapewne myślę proszących patronów tego uroczyska o dar pomyślności i powrotu ich do zdrowia.
1: Wysłuchali Państwo materiału Lecha Pileckiego, poświęconego uroczysku Piatinka w folwarkach tylwickich. Lech Pilecki od wielu lat dokumentuje historię, kulturę i duchowe dziedzictwo Podlasia. W swoich audycjach przybliża słuchaczom miejsca związane z prawosławiem, opowiada o lokalnych tradycjach, zabytkach, wydarzeniach, które na przestrzeni wieków kształtowały tożsamość naszego regionu. Dzięki jego materiałom możemy lepiej poznawać bogactwo historii, odkrywać miejsca ważne dla kolejnych pokoleń wiernych.

0: Pytanie do duchownego.
1: Czy modląc się powinniśmy wypowiadać słowa modlitwy na głos, czy można to robić w myślach?
0: Odpowiada ojciec Jarosław Jóźwik.
2: Ogólnie modlimy się na głos, ale nic nam nie przeszkadza modlić się również po cichu. Natomiast jeśli stoimy na modlitwie swojej, tej osobistej modlitwie, modlitwie przed naszymi ikonami w domu, to należy modlić się na głos. Natomiast apostoł Paweł wzywa do tego, żebyśmy modlili się nieustannie. Czyli nie oznacza też, że musimy cały czas mówić nasze modlitwy, wzywać imienia Pańskiego, tak, na głos i wymawiać tych modlitw na głos, ale też ta modlitwa, która jest naszą wewnętrzną modlitwą, ona jest kontynuowana już w naszych myślach, a nasze myśli powinny być skupione wokół Pana Boga. Dlatego też modlimy się oczywiście w tej naszej tradycji takich osobistych modlitw, stojąc na modlitwach porannych, wieczornych, módlmy się na głos. To również pomaga nam na usłyszenie też, w jaki sposób się modlimy, ponieważ jeśli modlimy się w myślach, to te myśli bardzo często nam uciekają i inne myśli nas dopadają. A kiedy właśnie czytamy to, kiedy czytamy modlitwy, kiedy czytamy psałterz, no, czytanie psałterza na głos jest niezwykle ważnym elementem i zawsze tak jak widzimy. I też ten element, który naszej tradycji, to widzimy na naszych nabożeństwach, to nie mamy mszy cichych, tak jak było w Kościele Rzymskokatolickim, ale nasze wszystkie liturgie, wszystkie nasze nabożeństwa, czyli boska liturgia, nabożeństwo wieczorne, poranne, to są teksty czytane na głos. Oczywiście mamy elementy, które i w naszych dzisiejszych służebnikach się pojawiają, ale i w trebnikum również, na przykład na poświęcenie, wielkie poświęcenie wody, czy też w trakcie chrztu, kiedy udzielamy dziecku, to jest na przykład ta modlitwa, którą czytamy, słyszymy, że jest napisane, że kapłan modli się po cichu, tak? Także widzimy również i kapłan czasami jest wezwany do tego, ale szczególnie zwróćmy uwagę na to, że wszystkie nasze te prośby w cerkwi są, to są aklamacje, to są głośne wypowiedzi, to są głośne wezwania i powinniśmy starać się zawsze głośno modlić, donośnie, tak w sposób po prostu zrozumiały też dla nas. Nieważne w jakim języku będziemy się modlić, chociaż ja zawsze powtarzam, że jestem słowianofilem i zawsze w języku cyrkiewno-słowiańskim. To jest moja modlitwa, ale starajmy się wyraźnie dla siebie, dla innych, niech to nie będą modlitwy mechaniczne, ale skupione. No ale z drugiej strony, tak jak mówię, apostoł Paweł wzywa do nieustannej modlitwy i ta modlitwa, szczególnie Jezusowa modlitwa, to jest modlitwa cicha, która jest w naszych myślach, modlitwa serca.

0: Pouczenia świętego Paisiusza są przepełnione miłością i troską o bliźniego. Radość poznawania przebogatej spuścizny duchowej starca Paisiusza zawdzięczamy przede wszystkim siostrom z monasteru świętego apostoła Jana Teologa w Tesalonikach, którego założycielem był starzec i którego troskliwymi zbieraczkami spuścizny do dziś jest ta wspólnota monastyczna. W Radiu Ortodoksja zapraszam na akafist do tego świętego.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Wysłuchaliśmy akafistu do świętego Pejsiusza Hagioryty, mnicha ze świętej góry Athos. Święty został kanonizowany 13 stycznia 2015 roku w czasie sesji świętego synodu biskupów ekumenicznego patriarchatu w Konstantynopolu. Jego mądre i krytyczne refleksje nad kondycją współczesnego świata nie tracą nic ze swojej aktualności i są żywe wśród wiernych.

0: Wysłuchaliśmy akafistu do świętego Paisciusza Hagioryty. Pozostając przy postaci tego wielkiego współczesnego świętego, zapraszamy teraz na wykład poświęcony jego życiu i nauczaniu. Jakie przesłanie pozostawił święty Paisciusz współczesnemu człowiekowi? Dlaczego jego słowa, mimo upływu lat, wciąż inspirują i pomagają odnaleźć pokój serca? O tym opowie Aleksander Klinkowski w wykładzie zatytułowanym Starzec. Święty Paisciusz Hagioryta i jego sposób nauczania.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Starzec Paisciusz urodził się w Farasach, w Kapadocji, która słynie z ojców Kościoła. Jest to obecny teren Turcji. Stamtąd pochodził również święty Arseniusz, który żył w czasach, gdy rodził się starzec Paisciusz. Święty Arseniusz był mnichem i kapłanem. Jednak przez posłuszeństwo prowadził służbę w świecie. Prowadził tą społeczność właśnie w Farasach. Już za życia zasłynął wśród lokalnej społeczności cudami, które przez jego ręce się działy. Prowadził ascetyczne życie i niejednokrotnie zachowywał się dziwnie dla otoczenia, chcąc w ten sposób ukryć swoje dary duchowe. Rodzice świętego Paisciusza to Eulogia i Prodromos. Dopełniali się w wychowaniu dzieci. Mieli aż 10 dzieci, a Paisciusz był jednym z... był tym dzieckiem właściwie, o którego święty Arseniusz poprosił, by został symbolicznie jego dziedzicem. On przepowiedział, że ten chłopiec w przyszłości będzie mnichem i chciał, by nadać mu imię Arseniusz. Tak też się stało na chrzcie. Ojciec Arseniusza, Prodromos, był takim liderem, można by powiedzieć, w wiosce. On kierował tą społecznością, był złotą rączką, która potrafiła wszystko zrobić. Przygotowywał różnego rodzaju przedmioty potrzebne do pracy na gospodarce, ale też do obrony. Obrony mieszkańców przed napadami Turków, które miały miejsce w tamtych czasach. Była to tradycja wielopokoleniowa, że akurat ten ród zabiegał o dobry byt mieszkańców wioski. Prodromos był też stolarzem i to pod jego okiem młody Arseniusz, czyli przyszły starzec Paisciusz, pobierał pierwsze nauki tego rzemiosła, który tak był mu bliski. A był mu bliski dlatego, że pragnął naśladować Chrystusa. Chrystus był cieślą i mały Arseniusz również chciał pójść tą drogą. Arseniusz wspomina, że kiedy pierwszy raz jeszcze jako dziecko pomagał przy jakichś pracach ojcu, zdarzało się, że coś zepsuł. Wiedział wtedy, że trzeba czym prędzej przebierać nogami i uciekać, gdzie pieprz rośnie, bo ojciec był bardzo gniewliwą osobą. Matka znowu, Eulogia, wpłynęła bardzo silnie na kształtowanie duchowego charakteru syna. Ona raczej prezentowała formę tłumaczenia, wyrozumiałości i ciepła dla dzieci. I tak wspomina Arseniusz, że pewnego razu, gdy wrócił do domu, na stole leżał słoik z konfiturami. Spróbował, posmakował mu i zjadł do końca. A po chwili przyszła mama, ponieważ goście ich zastali. Spojrzała na niego ze wzrokiem, którym było rozczarowanie. I zapytała, czym teraz mam ugościć przybyłych. Arseniusz, mając bardzo wrażliwą duszę, postanowił w tym dniu, że już nie będzie jadł życiu słodyczy. Innego razu, jednak nie była też zawsze taka miękka, ale trzymała go w ryzach. Kiedy wrócił ze szkoły zapłakany, powiedział, że koledzy nie chcą z nim biegać, ponieważ zawsze ich przegania. A ona mówi, masz przecież koło domu, dużo pola, idź biegaj. Po co się wyścigać w szkole? To tylko budzi w tobie niepotrzebną chęć bycia najlepszym i zazdrość wśród kolegów. W takim środowisku Arseniusz kształcił się i dorastał. Dorastał pracując też na roli, pracując ze swoim rodzeństwem. Starał się wyręczać nie tylko rodzeństwo, ale nawet zwierzęta. Bywało, że brał na swoje plecy ciężar, ponieważ było mu żal tych zwierząt, które musiały cierpieć i trudzić się. Arseniuszowi towarzyszyła od dzieciństwa lektura Pisma Świętego i żywotów świętych. Szczególnie spodobały mu się żywoty męczenników. I chcąc ich naśladować, od młodości podejmował trudy ascetyczne. Na przykład idąc do pracy, zdejmował obuwie i szedł po ostrej trawie, co niejednokrotnie kończyło się krwawiącymi stopami. Kiedy dorósł, przyszedł czas wojny. To był czas trudny. Bracia Arseniusza poszli na front, a on został jako wsparcie i pocieszenie dla matki. Starał się ją wyręczać w każdej pracy, w której tylko mógł. Pomagał również wówczas przy pochówku zmarłych. Kiedy przyszedł jednak czas jego dojrzałości, zapisał się na kurs, to znaczy trafił na kurs dla oddziałów łączności i tam przygotowywał się przez pół roku do służby wojskowej. Wojna już trwała, była silnie rozwinięta, kiedy trafia na front. Przed tym on modlił się do Matki Bożej tylko o jedno. Prosił: Matko Boża, żebym nie musiał nikogo zabić na wojnie. Wszystko inne mogę zrobić. Matka Boża spełniła jego prośbę i został radiotelegrafistą. On przyjął to jako wyraz jej odpowiedzi i łaski Bożej, ponieważ było wielu bardziej inteligentnych od niego, którzy powinni otrzymać to stanowisko. Jednak na niego padło. Z początku był wyśmiewany, ponieważ uważano, że jest łatwowierny, naiwny, bo inni koledzy wsadzali na niego wszystkie obowiązki, jakie się tylko dało. On bardzo mało odpoczywał, niejednokrotnie doprowadzał swój organizm do skraju wycieńczenia. Bywało tak, że przez kilka tygodni z temperaturą 39,5 stopnia pracował, nikomu nie zdradzając tego, żeby ktoś nie musiał za niego przychodzić na dyżur. Więc on wykazywał się od młodości wielką ofiarnością. Ofiarność, a zarazem ból ludzki, one go kształtowały, jego charakter, i one też wpłyną później, jak sądzę, na formę jego pouczeń i jego bliskość z ludźmi, którzy tak licznie płynęli jak potok i przychodzili do niego prosić o wsparcie. Przeszliśmy już fragment życia przed drogą mniszą, ponieważ w 1950 roku on został zwolniony ze służby wojskowej i otworzyła się przed nim droga zrealizowania swojego marzenia. On pragnął nie tylko życia mniszego, on pragnął jego w tej szczególnej formie życia pustelniczego, hezychastycznego, w którym mógłby się oddawać modlitwie, bezustannej modlitwie, ponieważ pragnął modlić się za świat. Życie okazało się jednak, pisało mu troszkę inny scenariusz. Kiedy trafił do pierwszego monasteru na Świętej Górze Athos, to był monaster Esfigmentu, napotkał trudności. On wiedział, że głównym zadaniem na początku jest znaleźć starca, który pomoże mu iść tą drogą, a także właściwy monaster. Spotkał ogromne rozczarowanie i to nie w jednym miejscu. To troszkę podcięło mu skrzydła, ale Matka Boża go nie opuszczała. Po tych pierwszych trudnościach on wypełnił obietnicę daną Matce Bożej przed wojną, że jeśli nikogo nie zabije, to pójdzie do monasteru w wiosce, w której mieszkał, to jest Konica, i tam przez 3 lata będzie służył. Wypełnił ten obowiązek, a później udał się na Świętą Górę Synaj z tym sławnym monasterem Świętej Katarzyny. Tam mógł w końcu zaznać tego, o czym marzył, to znaczy życia pustelniczego. Dla niego pocieszeniem takim na co dzień pozostały tylko zwierzęta, ponieważ spośród ludzi przychodzili jeszcze Beduini, którym on pomagał tak jak mógł. Prości ludzie. Po 2 latach jednak to trudne, a zarazem dla niego wspaniałe życie zakończyło się. Nie wspominałem, ale on od dzieciństwa już przejawiał pewną słabość organizmu. Przejawiała się u niego pewnego rodzaju anemia. I przy tych wysiłkach ascetycznych, których się podejmował, jego zdrowie bardzo wcześnie zaczęło się pogarszać. Nie mając jeszcze 40 lat, on już kilkukrotnie trafiał do szpitala, włącznie z poważnymi operacjami, które przyszło mu w przyszłości przejść. Po 2 latach on odchodzi z Synaju ze względu na swoje zdrowie, a właściwie na chorobę. I trafiając do szpitala, tam poddaje się operacji. Usunięto mu prawie całe lewe płuco i 2 żebra. Podczas operacji zebrane pielęgniarki oddały krew, żeby ta operacja mogła się odbyć. I tu możemy przytoczyć porównanie, jakiego on użył. Wdzięczność, która zobowiązanie wobec tych kobiet było tak silne, jak on porównywał, jakby chciał zrzucić z nagiego ciała włosienicę na nią nałożoną. I te porównania, i te obrazowe przykłady będą się przewijały w jego nauczaniu. U niego można zauważyć kilka cech. Był pogodną osobą z natury. Był wrażliwą osobą, ale niebojaźliwą. Charakteryzowała go taka żyłka szaleństwa. Jak znajdziemy kilkukrotnie na stronicach życiorysu informacje, ta żyłka szaleństwa była zarówno w jego potomkach, jak też na przykład w oddziale wojskowym, do którego trafił. I on doskonale pasował do tego środowiska. Mimo swej, można by mieć wrażenie takiej pobożności, może powinien być troszkę wycofany. Nie, on zawsze szedł pierwszy na front. I jak mówił, kiedy rozpoczął swoją misję posługi dla świata, to znaczy prowadzenia poradnictwa duchowego, stwierdził, że musi to zrobić, nie ma dla niego innego wyjścia, ponieważ gdyby się od tego odwrócił, to tak jakby zszedł z pierwszej linii frontu i jego życie nie miałoby sensu. Jego marzenia nie szły w parze z planem Bożym, ponieważ on chciał żyć w samotności. Co więcej, on na przykład nie wybrał drogi kapłańskiej, również z tego powodu. Nie chciał z jednej strony brać na siebie tak wielkiej odpowiedzialności, będąc świadomym, jak jest to trudna misja, a z drugiej strony właśnie chciał żyć oddzielnie. A stało się tak, że nie mógł się właściwie od ludzi odłączyć w kolejnych latach jego posługi. Teraz powiem troszkę o służbie dla świata. On wiedział, że jest potrzebne przygotowanie do pełnienia tej służby. Jak porównuje siebie, uważał, że jest taką puszką od konserwy. Nic nieznaczącą. I tylko jeśli słońce zaświeci, on będzie mógł troszkę tego słońca odbić dla ludzi, którzy przychodzą i szukają dla siebie ratunku. W ten sposób wyrażał wielką pokorę. On obnażał się duchowo, jak mówił. To znaczy, jako mnich, w żadnym wypadku, właśnie tym bardziej jako mnich, nie powinien odkrywać swoich darów. A on zaczął to robić, jak mówi, po to, żeby pomóc ludziom zrozumieć, w czym jest prawdziwa radość, a w czym ona tkwi. A no jak twierdził, w tym, żeby ofiarnie darować siebie dla innych, żeby tak pracować, tak służyć, by komuś było lżej. Bo jak też mawiał, kiedy na 3 lata odsunął swoje odejście do monasteru, żeby pomóc swojej rodzinie, wtedy mawiał, że pielgrzymowanie w nim nie chodzi o to, żeby zabrać się, skryć, a z rodziną niech się dzieje, co chce. należy również zadbać o naszych bliskich w pierwszej kolejności. Można tutaj przywieść jeden cytat. Bez reszty oddaję siebie drugiemu, żeby dać mu pomoc, żeby umożliwić rozwinięcie powstałej między nami atmosfery miłości. A potem powoli zaczynam wskazywać człowiekowi jego braki. W zależności od wieku mojego rozmówcy patrzę na niego jak na swojego brata, dziadka albo ojca. Ogrzewam człowieka jak słoneczko, żeby wyszły na zewnątrz wszystkie węże, skorpiony i żółki, to znaczy jego namiętności. A potem pomagam człowiekowi je unicestwić. Z drugiej strony, on też nie był osobą, która szła na kompromisy. Zdecydowanie nie. I też nie skrywał, gdy widział, że ktoś grzeszy i nie zamierza tego naprawić. Jak mówił, dążył wtedy do rozruszania takiego twardego kamienia. A uspokajać każdego w jego namiętności, żeby wydawać się dobrotliwym, a potem z całą szanowną kompanią znaleźć się w piekle? Besztając człowieka odczuwam ból. Wyczerpuje mnie to. Ale moje sumienie nie dręczy mnie za to. Tak mawiał starzec. Jeśli chodzi o jego nauczanie, tu mamy znany, myślę, przykład z pszczołą i muchą. Starzec wykorzystywał motyw przyrody. Bardzo na wielu stronicach słów sześciotomowych dzieł, które myślę, że są dla każdego z nas już w jakimś stopniu znane, on odwoływał się do wielu dziedzin życia i w tym również do przyrody. Mawiał tutaj, że ludzi można porównać właśnie do pszczół i do much. Gdyby zapytać tak muchę, co jest w okolicy, gdy latasz po tych polach, ona stwierdziła, w rowach tylko śmieci i odpadki. A zapytał pszczółki, a ty co widziałaś? A ona mówi, tam widziałam lilię, w innym miejscu tulipany, śmieci? Nie widziałam żadnych śmieci. I on mówi, tak i z ludźmi. Niektórzy z każdej sytuacji starają się wydobyć coś wartościowego, coś pozytywnego, coś dobrego. I do tego zachęcał ludzi. On mówił, podkreślał, jak ważna jest dobra praca głową. To znaczy dostrzeganie mądrości Bożej we wszystkim, co nas otacza. W związku z tym on nawet bywało, że dzielił się swoimi porażkami. Ponieważ twierdził, że jeśli dobrze się nad nimi zastanowić, to człowiek również odniesie sukces. Inny będzie mógł się nauczyć czegoś na jego błędzie. Kiedy właśnie żył na świętej górze Synaj, mawiał, że asceta, którym może być każdy człowiek na swoją miarę, kiedy pości w możliwy swój sposób, dla siebie sposób i modli się gorliwie, wówczas jego serce staje się jak ogień. Diabeł bezustannie stara się zwieść nas na manowce, ale jego sidła wtedy spalają się. Wszystkie jego strzały nie odnoszą żadnego skutku. Starzec Paisiusz odróżniał się również prostotą w swoich relacjach z ludźmi. Jak wspomina patriarcha Bartłomiej, który jeszcze wiele lat temu udał się do starca na spotkanie, było to tak, że starzec obierał pomarańcze i rozmawiał z nim. Mówi, to była spontaniczna rozmowa. I później Bartłomiej patriarcha wspominał, że jakie to było dziwne. Ja na takim stanowisku mówiłem o swoich rozterkach życiowych prostemu mnichowi. A on jak gdyby nigdy nic obierał pomarańcze, którą mnie poczęstował i mówił z taką prostotą. Starzec Paisiusz sam podkreślał, że prostota jest tak ważna, bo jej nauczył nas sam Chrystus. Mówił, proszę spojrzeć, że Chrystus przyszedł na świat w ubogim żłóbku. Przyjęli go pasterze i zwierzęta. I on również starał się tego Chrystusa naśladować. Wśród nauczania starca można wyróżnić kilka rodzajów pouczeń. Jedne z nich to są zagadkowe twierdzenia. One były tak charakterystyczne dla osób szalonych dla Chrystusa. Był taką osobą na przykład właśnie święty Arseniusz. To jest ten, o którym na początku wspominałem, święty z Kapadocji. W tych zagadkowych twierdzeniach święty Paisiusz zauważał wartościowość taką, że osoba, pielgrzym, który do niego przychodził i usłyszał zagadkę, musiał szukać rozwiązania. Jeśli szukał rozwiązania, to angażował się w to. I dzięki temu lepiej zapamiętywał naukę. Starzec Paisiusz wiedział, że diabeł stara się bezustannie odwracać uwagę ludzi od tego, co jest najistotniejsze i zwracać ich uwagę na małostkowe rzeczy. Dlatego, jak mawiał starzec Paisiusz, ja staram się dawać przykłady, które będą znowu ludzi przywodzić ku temu, co jest istotne w życiu. I tak na przykład mawiał, że to, co przepowiedział Kosma Etolijski, to był jeden z najbardziej znamienitych ludzi, którzy prorokowali we współczesnych czasach. On mówił tak: przyjdzie czas i tam, gdzie teraz chłopcy wieszają swoje strzelby, cyganie rozwieszą swoje instrumenty muzyczne. Starzec Paisiusz powiedział: i nadeszły te czasy. A o co tutaj chodziło? Ano o to, że na pustyniach kiedyś żyli mnisi i tam walczyli ze swoimi słabościami. Dziś na tych pustyniach powstały centra handlowe i tak się odmienił ten świat. Starzec stosował bardzo kolorystyczne porównania. Na przykład mawiał, że niektórzy ludzie starają się znaleźć dla siebie spokój, ciszę, żeby móc się pomodlić. Gdzieś odchodzą na bok, ale nie czynią tego właściwie. Oni chcą zewnętrznej ciszy, nie skupiając się na tym, żeby zaprowadzić porządek w środku siebie. Przez spowiedź, przez ascezę. I on mówił, że tacy ludzie, oni się upodabniają do człowieka, który by wziął, złapał za kij i łapał po polu, próbując uciszyć koniki polne. Jest to całkowity bezsens w takim działaniu. Starzec też pouczał o namiętnościach. Między innymi jest trzeci tom dotyczący namiętności i cnót. Jest tam wspomniany taki przykład z kołowrotkiem, więc starzec porównuje namiętność do takiego kołowrotka, w którym sznur wyrobił już rowki i teraz nie może z tych rowków wyskoczyć w lewo ani w prawo. Nie da się go ruszyć. Tak też jest z naszymi małymi grzechami, których się dopuszczamy, a na które przymykamy oko. One coraz bardziej drążą naszą duszę, aż przeradzają się właśnie w namiętność. I ciężko później z tego stanu się wydostać. W tym celu, tak, może jeszcze inne przykłady, bo mówiliśmy o zagadkowych twierdzeniach, to był jeden typ. Inne to były historie z morałem. Tutaj starzec przytaczał nieco dłuższe historie, na przykład o mądrym i głupim, którzy znaleźli się nad rzeką. I zaczął padać mocny deszcz. Ich celem było oczywiście przedostać się przez rzekę. I mądry zaczął rozważać, że poczeka, deszcz w końcu przestanie padać. A głupi, się nie zastanawiając, skoczył do wody. Przemógł, to prawda, ale przedostał się na drugi brzeg. W ten sposób starzec chciał odnieść się do młodych ludzi i ich decyzji co do życia w małżeństwie. Że mówił, w tym potrzeba nieco szaleństwa. Nie należy wszystkiego tak na rozum brać, ale zaryzykować. Jak ten głupi. I takie przykłady wszelkiego rodzaju możemy spotykać na stronicach słów. One były proste. Można szukać źródła takiej formy nauczania u starca Paisiusza w przypowieściach ewangelicznych. Proszę spojrzeć, że Chrystus również przywodzi tak znane dla nas obrazowe historie, które są dla każdego dostępne, ponieważ Chrystus nie przyszedł tylko do tych, którzy skończyli uniwersytety. Na początku, kiedy jeszcze Ewangelia nie była prosta do czytania, ludzie korzystali raczej z obrazków. Kierowali się też z taką Ewangelią obrazkową, jaką jest ikona. I starzec, myślę, że w pewien sposób również do niej wrócił. Tłumy ludzi, które do niego przychodziły, wielu z nich nawet nie było chrześcijanami. Nie znali teologii, więc on szukał metody, jak przekazać im te prawdy Boże. Starzec zawsze się modlił przy spotkaniach z ludźmi i prosił o odkrycie drogi, jaką ma wskazać dla pielgrzyma. Kiedy usłyszał głos od Boga, wówczas pozostało mu znaleźć przykład. Właściwy przykład, który odpowiadał rozmówcy. W zależności, czy było to dziecko, osoba starsza, wykształcona, może zdenerwowana osoba. A wszechstronność starca była bardzo wielka. Dzięki czemu? Ano dzięki temu, że on sam za swego życia wielu rzeczy doświadczył na własnej skórze. To jest... Zaraz się przyjrzymy może tym konkretnym dziedzinom. Tu mamy jeszcze inny przykład, więc innym rodzajem pouczeń, a właściwie takim, które są obecne we wszystkich tych pouczeniach, są obrazowe przykłady. I tak ktoś kiedyś go zapytał, a czym się różni raj od piekła? I starzec przytoczył taki przykład. Wyobraź sobie taki duży stół, przy którym siedzą ludzie z łyżkami. I każdy chce sięgnąć tą łyżką, dużą łyżką, po zupę. I każdy próbuje się nakarmić, ale ta łyżka jest tak niewygodna, tak długa, że nie może donieść do swoich ust. I krzyczą, i płaczą, i walczą ze sobą. I wszyscy zostają głodni. A raj to również taki stół, przy którym siedzą ludzie. Tylko tam jest pewna różnica. Każdy myśli o tym, jak nakarmić człowieka naprzeciwko siebie. I w ten sposób starzec wielkie prawdy przemycał dla słuchaczy. Teraz bym chciał jeszcze przedstawić Państwu zaobserwowany podział na różne dziedziny, które stosował w swych pouczeniach starzec. One wynikały z jego właśnie życia, z jego doświadczenia osobistego. No i po pierwsze, kiedy miał 20 lat, trafił do wojska, 3,5 roku posłużył na froncie. To dało mu przekonanie o wielkiej sile modlitwy, te różne sytuacje, których doświadczał. On się tam wykazywał wielką ofiarnością. I tak pewnego razu, jak wspominał, trwało natarcie. Dowódca, widząc, że ich oddział nie radzi sobie, nakazał odwrót. Kiedy trafili do bazy, do schronów, Arseniusz wtedy jeszcze, ponieważ jeszcze nie był mnichem, zauważył, że nie ma jego kolegi, Pantelisa. Wyskoczył z okopu i zaczął biec w jego stronę. Dowódca krzyczy Jeżeli nie zawrócisz, wzniecimy ogień w twoją stronę. Paisiusz nie zwracał na to uwagi, pobiegł. Ognia nie podniesiono. Dobiegł do Pantelisa, który jak się okazało stracił świadomość i upadł. Zdjął go na plecy i przez

złych myśli. Mówił tak: kiedy byłem w wojsku, starałem się wyobrażać, że wojskowa trąbka to taki dzwon cerkiewny. A automat, który bez przerwy strzelał, napominały mi o moich ciotkach, by wracać do modlitwy, by ciągle wracać do relacji z Bogiem. I mówił, jeśli ktoś będzie wykonywał dobrą pracę umysłową, w jakiej sytuacji by się nie znalazł, on odniesie sukces. On znajdzie dla siebie jakiś pozytyw. Wykorzystywał również inne motywy w swoim nauczaniu. Na przykład mówił o systemie przeciwrakietowym, tutaj wspominając o oddziaływaniu diabła, że taki system przeciwrakietowy każdy powinien w swoim umyśle bez przerwy wznosić przez modlitwę, przez pamięć o Bogu. Inne motywy to również nadajniki, odbiorniki czy zardzewiałe przewody. Kiedy rozmówca do niego przychodził, starzec pomagał mu, ale mówił, nie na tym się kończy moja pomoc. Po wizycie u mnie, tobie należy pójść do spowiednika, ponieważ w innym wypadku ja z tobą nie będę mógł utrzymać kontaktu. Twoje przewody nie będą oczyszczone. Więc tego rodzaju motywy były wykorzystywane przez niego. Jeśli chodzi też o spowiedź, mówił, że trzeba uważać, ponieważ niektórzy idą do spowiedzi, ale jakby nie do końca wierzyli, że otrzymali rozgrzeszenie. I mówił, że to jest troszkę tak jak z granatem niewypałem, którym zaczynamy znowu się bawić i grzebać. I on może w dowolnym momencie wybuchnąć. Wobec tego zalecałby nie wątpić w siłę rozgrzeszenia, które otrzymujemy od kapłanów. Jeżeli chodzi o kapłanów, to też oczywiście, jak pewnie w każdym pokoleniu, zdarzała się krytyka. I on porównywał to do winy żandarma w wojsku. Mówi, to, że żandarm coś zawinił, nie znaczy, że cały naród jest temu winny. Wobec tego, jeżeli kapłan zgrzeszy, nie odrzucajmy całkowicie Kościoła. Drugim takim obszarem było stolarstwo i ciesielstwo. To był zawód, który mu towarzyszył od dzieciństwa, z którego się utrzymywał później również jako mnich. Wyrabiał krzyżyki, wyrabiał ikonostasy, również zbijał trumny w czasie wojny, za co nie brał żadnych pieniędzy, ponieważ serce mu na to nie pozwalało. Twierdził, że jak może od ludzi, którzy stracili bliskiego, brać jeszcze pieniądze. I tutaj na przykład odnosił się do świętych kanonów, jak mówił. Mówi, w stolarstwie ja wiem, jakie wymiary powinien mieć typowy stół. Takiej wysokości, takiej szerokości. Wiem, jakiej wysokości powinny być schody. I są to, mówił, święte kanony, których nie należy zmieniać, ani mędrkować, że będzie lepiej albo gorzej, jak zrobię troszkę większe, mniejsze schody. I takiego porównania używał w stosunku do nowicjuszek sióstr w monasterze, którym kierował. Mówił, kiedy przychodzicie i przełożony wam daje pracę, róbcie go. Nie rozważajcie, czy dobrze, czy źle, czy lepiej byście to wymyślały. Po prostu róbcie. Wykorzystywał również motyw deski na różne sposoby. Na przykład mówił o deskach, które nie poddają się obróbce, które są takie niedobre, niedobrymi deskami są. Porównywał ludzi, którzy nie przyjmują żadnych uwag od otoczenia do nich. Przestrzegał również kapłanów, by, zwłaszcza młodych, by zbyt wcześnie nie oceniali deski po zewnętrznym wyglądzie, czyli tutaj spowiadającego się po jakichś zewnętrznych cechach, ponieważ podobnie jest z niektórymi deskami. Piękne na zewnątrz, a w środku okazują się być spróchniałymi. Mówił też o pokręconych deskach, w których mogą być jakieś sęki. Zauważał, że są pewne trudne charaktery u ludzi. No nie trzeba takich desek od razu odrzucać na bok. Nad nimi po prostu trzeba dużo więcej, im trzeba więcej czasu.

0: poświęcić, ale one też dają dużo więcej satysfakcji. Jeśli chodzi o małżeństwo, to tutaj wykorzystywał motyw Hebla. Mówił, że podobnie jak z deską, jednym heblem należy czyścić, a nie zmieniać co chwilkę tego hebla, tak? Też małżonkowie najlepiej by korzystali albo by się udawali do jednego spowiednika. Wówczas on będzie miał obraz pełniejszy tego, co dzieje się w ich rodzinie i łatwiej będzie mógł ociosać ich ostre charaktery. Wspominał również, że wielka miłość kobiety, jeśli nie zostanie skierowana w dobrym celu, a na przykład będzie przerodzała się w nienawiść, wówczas upodobniał ją do obrabiarki, której nie podaje się surowca. Ona wszystkim trzęsie, sobą i ludźmi wkoło, jak mówił. Następnym motywem była medycyna. Tu również starzec miał własne doświadczenie, ponieważ, jak wspominałem, wiele chorował, przechodził operacje. I tak pewnego razu, gdy przyszedł oddać krew, były cztery pielęgniarki. Jedna za drugą próbowały wbić mu się do żyły, no ale nie wychodziło im. Mimo tego, że skończyły szkoły. Była jeszcze tam czwarta, prosta pielęgniarka, która pomodliła się przed tym i zrobiła znak krzyża nad ręką. Ona się wbiła. I starzec chciał tu pokazać, że w każdym zawodzie, każdy zawód może zostać uświęcony przez człowieka, niezależnie kimkolwiek człowiek jest. Należy tylko postawić na właściwym miejscu pracę i Boga. Uznać na przykład w medycynie, że to nie lekarz leczy, że to nie leki leczą w pierwszej kolejności, a pierwszej kolejności to jest dzieło Boże. W przypadku medycyny mówił o gorzkich lekach również. Więc to troszkę tak jak z pracą nad naszymi słabościami. Ona nie jest przyjemna, ona nam często nie smakuje, ale nikt nie mówił, że leki będą nam smakowały. W dalszej perspektywie, być może kiedyś ujrzymy ich smak, a przede wszystkim ich korzyść dla naszej duszy. Wspominał również o tym, że każdy z nas nosi lekarstwa dla innych ludzi. To znaczy Bóg nas obdarował różnymi talentami i my w ten sposób możemy się dopełniać. Tak na przykład przed poważną operacją lekarze zbierają konsylium, lekarze radzą się innych, nie polegają tylko na swojej wiedzy. W ten sposób dopełniają się i mogą znaleźć najlepsze rozwiązanie. Mawiał, że najlepszym lekiem, który pielęgniarka i lekarz powinni mieć w swojej kieszeni, to jest przyjęcie cudzego bólu jak własnego. Mówił, że jeśli tak, z takim nastawieniem będą podchodzili do pacjenta, pacjent bardzo szybko to odczuje i sama atmosfera pomoże mu wracać do zdrowia. Przejdźmy do następnego motywu. To jest motyw przyrody. Wszelejakiego typu odniesienia zarówno do świata zwierząt, jak i do świata roślin. Tutaj akurat na przedstawionym przykładzie on miał zobrazować porównanie starca duszy ludzkiej do łąki. On mówi, że kiedy człowiek zaczyna dorastać, tak, zaczynają na nim rosnąć różnego rodzaju rośliny. I z początku to są małe i kwiaty, ale również różnego rodzaju chwasty. To może być jakiś burzan, to może być oset, czy to może być właśnie pokrzywa. Ona jeszcze jako mała, mówił, ma takie delikatne liście niczym bazylia. Łatwo jest ją wyrwać. Nie ma silnych korzeni włożonych do ziemi, wypuszczonych w ziemię. I tak troszkę jest z naszymi namiętnościami. Kiedy one jeszcze może nie są namiętnościami, a jakimiś przyzwyczajeniami. zachęcał, by szybko, by wcześnie starać się je wyplewiać, ponieważ z czasem one wyrosną i będzie coraz trudniej człowiekowi, być może nawet stanie się niemożliwym, całkowicie się ich pozbyć. Tutaj na przykład też dawał porównanie do pomidorków. Mówił, że kiedy ja sadzę pomidory, z początku je podlewam. Po pewnym czasie ograniczam im wodę. Daję im tą wodę, kiedy widzę, że ich liście zaczynają znowu żółknąć i schną. Pomidorom jest ciężko, wiem, ale one dzięki temu zaczynają zapuszczać mocniej korzenia w ziemię, szukając dla siebie ratunku. I tak też mówił, że człowiek powinien się usamodzielniać, nie liczyć, że wszystko za niego zrobi otoczenie, że zawsze będzie Bóg wyręczał go. Człowiek musi sam zechcieć zmienić swoje życie. Tak, tutaj on przywiódł również przykład z pewnym ptaszkiem, którego nazwał Olet. To był ptak, gdy starzec Paisiusz żył na świętej górze Synaj. Będąc tam po ludzku samotnym, przychodziły do niego zwierzęta. Starzec miał wtedy niespełna 40 lat. Przez niewiele później zostanie nazwany przez przełożoną monasteru żeńskiego jako mąż doskonały już w tym wieku. I tą doskonałość, do której tak wcześnie dochodził, odczuwała również przyroda. Zwierzęta dawały się oswoić na tej świętej górze Synaj i przychodziły do niego po pokarm. Wśród nich był również ten ptak Olet. To był rudzik. Starzec jednak zauważył w nim coś wyjątkowego, ponieważ w letnich miesiącach, gdy ptaszki miały wiele robaków, którymi się mogły pożywić, wielu z nich już nie przychodziło tak często, a on go nie porzucił. Kiedy starzec zajmował się rękodziełem, ten latał koło niego i cieszył się. Cieszył się po prostu z obecności. Później, kiedy starzec go wołał, on zawsze się zjawiał na jego zawołanie. Kiedy jednak starzec nie mógł przez kilka dni przyjść na miejsce spotkania, a później znowu się pojawił, ptak po prostu szalał z radości. Mimo że był głodny, odkładał na bok swoje potrzeby i był przy starcu. Zawsze go odprowadzał, a starzec, by nie robić mu przykrości, rzucał dla niego gdzieś na bok okruszyny, żeby odwrócić jego uwagę. I starzec w ten sposób chciał pokazać, że człowiek otrzymał od Boga naturę i zwierzęta. Z jednej strony, by zwierzęta mu pomagały, by stanowiły też dla niego pokarm, ale również po to, by człowiek, obserwując prawa natury, poznawał mądrość Bożą. Poznawał chociażby w takim ptaku jego wielkie poświęcenie, ofiarność i takie cechy, które nieraz ciężko jest nam znaleźć, może wśród nawet nas, wśród ludzi, a którym potrafią się zwierzęta wykazać. Starzec podawał też przykład wychowania, odnosząc się do mrówek. Więc zauważał, że małe mrówki, kiedy starają się przyuczyć do pracy w mrowisku, one noszą jakieś małe patyczki, przedmioty z miejsca na miejsce. Większe mrówki nie przeszkadzały im w tym. Jednak kiedy małe kończyły pracę, te większe przenosiły źle postawione patyczki na swoje miejsce. I w ten sposób chciał starzec Paisiusz pokazać, jaką delikatnością one się wyróżniły. Nie krzyczały, nie zabierały, nie wyrywały tych patyków podczas pracy, a później. Dzięki temu mała mrówka, obserwując to, na drugi dzień już wiedziała, co powinna zrobić, żeby się poprawić. Egoistę starzec Paisiusz porównywał do takiego żółwia. Mówił, że on jest wolny w swoim działaniu i zamknął się jak w skorupie. Nie chce się na nic, nie chce się zmienić i otworzyć przed innymi. Jeśli chodzi na przykład o miłość, no to starzec porównywał do matki, która karmi dziecko. Jeśli Zdarzy się tak, że to dziecko zostanie odebrane matce, mleko nie przestaje płynąć. Taki miłość szuka dla siebie zawsze jakiegoś ujścia. Tak, i możemy przejść do przedostatniej już dziedziny, to jest dziedzina dzieci i rodziny. Starzec zauważał, że dzieci należy, jak to mawiał, kuć żelazo póki gorące. To znaczy, tu odniósł się również do pewnych etapów życia. Zachęcał, by nie przegapić właściwego momentu. Na przykład jak u kowala. Mówił, kowal wie, kiedy należy wykonywać kolejne procedury, by nie zepsuć surowca, z którego ma później powstać konkretny przedmiot. Starzec mawiał, że dzieci są jak kasety magnetonowe. I jeśli w młodości rodzice będą się starali na nich nagrać to, co dobre, nagrać Chrystusa, to choć zdarza się, że w wieku zwykle młodzieżowym wiele dzieciaków odwraca się być może od Boga, ma jakiś taki okres buntu, to one nigdy nie zapomną całkowicie Boga. One zawsze będą Go już nosiły w swoim sercu, ponieważ to zostało im jakby wyryte w dzieciństwie. Więc tu też starał się wlać taki optymizm w rodziców niejednokrotnie, którzy przychodzili zmartwieni dolą ich pociech. Mawiał też, że dzieci należy dawać im swobodę i dawać im możliwość rozwoju. Mówił, że tak jak małe, które stara się wdrapać na krzesło, z początku się mu pomaga, ale później rodzice zaczynają go ewentualnie na chwilkę podpierać, aż zostawiają go samym. Prawda, dziecko nieraz spadnie, nabije sobie guza, ale już na drugi raz będzie wiedziało, będzie się starało postąpić lepiej. Tutaj dawał również taki cytat, który przedstawię, ponieważ niektórzy rodzice zbyt krótko trzymali swoje dzieci, a nie dawali im możliwości też na popełnianie błędów, nie akceptowali tego, krzyczeli. I on mówił, że pomyśleć, że dziecko takich rodziców jest jucznym zwierzęciem, które poganiają rózgą, żeby szło, nie zbaczając ani na lewo, ani na prawo. To tak jakby trzymali je za uzdę, a przy tym mówili, idź swobodnie. Starzec również w odniesieniu do rodziny mówił o różnych charakterach małżonków. Tu wykorzystywał porównanie do pedałów w samochodzie. To znaczy mówił, że w samochodzie powinien być i hamulec, i gaz, żeby samochód mógł i ruszyć, i czasem się zatrzymać. Więc uważał, że nie ma w tym nic złego, a wręcz jest to korzystne, gdy małżonkowie dopełniają się różnymi cechami. I możemy przejść do ostatniej takiej dziedziny. Oczywiście starzec Paisiusz sam był mnichem. Dzieła, słowa, z których możemy się cieszyć, które są dla nas tak pouczające, powstały na fundamencie jego współpracy z siostrami z monasteru żeńskiego, której organizacji on pomagał. Jednak on zaznaczał, że chciałby, by radość życia z życia mniejszego, którym człowiek oddaje się w pełni Bogu, trafiła do wszystkich, niezależnie jaką drogę wybrali. On pragnął napisać książkę dedykowaną dla wszystkich o życiu duchowym. Nie zdążył tego zrobić, ale myślę, że mamy wspaniałe i tak prace dostępne dla nas. Jeśli chodzi o mnichów, on tak pewnego razu sobie żartował, ponieważ wyszedł na zewnątrz i patrzy, idzie pewna siostra, ubrana w strój roboczy, z kapeluszem, z ogromnym rondem na głowie, z maską ochronną na twarzy i w dłoni z kosiarką. I mówi, schodzi po górze, schodzi po wzgórzu i jest tak dumna, że nawet astronauci, którzy wylądowali na Księżycu, nie cieszyli się. Mówi, że starzec, że nie należy, a zwłaszcza w monasterach, tak ochoczo przyjmować wszystkich nowinek technicznych, które się pojawiają w świecie. On sam z dystansem do tego się odnosił. Również wykorzystywał motyw latarni morskiej. Kiedy jego krytykowano, starzec nie reagował. Starzec przyjmował w zależności od etapu swego życia, czasem z radością, czasem ze smutkiem, słowa krytyki. Natomiast nie rozumiał ludzi, którzy nie akceptowali takiej drogi życiowej i tej wielkiej misji, którą mnisi prowadzą w świecie. On porównywał ich do latarni morskich. Mówił, że dzięki nim statki wiedzą, gdzie mają przypływać. I nie należy za wszelką cenę tych latarni morskich przemieszczać do centrów miast, ponieważ każdy ma swoją funkcję. W centrum ma swoja lampa świecić, a na brzegach mórz swoja lampa. Tu również wykorzystywał motyw bibuły papierosowej. Mówił, że takie właśnie powinno być sumienie mnicha, tak wrażliwe, tak czułe, niczym struna. I też odnosił się na przykład do przyrody, mówiąc, że szkoda byłoby wziąć, kiedy mamy jedną bulwę kartofla, od razu ją zjeść. Lepiej ją zasadzić i niech wyda owoce. Tak również odnosił to do mnichów, którzy szkoda byłoby ich powyciągać z monasterów, niech służą w świecie. Oni niech pracują, twierdził, a w przyszłości być może wydadzą znacznie większe owoce. I możemy przejść do, na koniec. Więc dla starca, jak mówił, radością było, kiedy widział, że człowiek zaczynał walczyć ze swoim starym ja. To dawało mu największą satysfakcję, do tego dążył. Jak mówił, bolało go serce za świat i za ludzi, stąd całym sobą staram się im pomagać. Myślę, że na tym możemy zakończyć.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Wysłuchaliśmy wykładu poświęconego świętemu Paisjuszowi Hagiorycie i jego sposobowi nauczania. Warto przypomnieć, że wczoraj cerkiew wspominała pamięć świętego Paisjusza Hagioryty, jednego z najbardziej znanych i cenionych współczesnych świętych prawosławia. Jego słowa o modlitwie, pokorze, miłości i zaufaniu Bogu do dziś pozostają inspiracją dla wiernych na całym świecie. Już za chwilę opowiemy, w jaki sposób jedna z białostockich parafii będzie obchodzić pamięć świętego Paisjusza Hagioryty oraz jakie wydarzenia przygotowano z tej okazji dla wiernych tej parafii i całych rodzin.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Kto szuka rzeczy ziemskich zamiast niebiańskich, utraci jedne i drugie. Kto zaś przenosi rzeczy niebiańskie nad ziemskie, zyska jedne i drugie.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy poniedziałek, 13 lipca. Rozpoczynamy 7 tydzień po Pięćdziesiątnicy. Cerkiew prawosławna obchodzi dziś Sobór Świętych 12 Apostołów. Święto ustanowione ku czci wszystkich najbliższych uczniów Chrystusa, którzy po zesłaniu Ducha Świętego rozeszli się po świecie, głosząc Ewangelię i zakładając pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Wśród świętych dnia wspominamy dziś Piotra, pierwszego wśród zwierzchnich apostołów, Andrzeja, pierwszego powołanego, Jakuba, syna Zebedeusza, Jakuba, syna Alfeusza, Jana Teologa, Filipa, Bartłomieja, zwanego Natanaelem, Tomasza, zwanego Bliźniakiem, Mateusza, Szymona Zelotę, Jutę, brata pańskiego, zwanego Tadeuszem oraz Macieja, który po wniebowstąpieniu Chrystusa został wybrany do grona 12 apostołów w miejsce Judasza Iskarioty. Cerkiew wspomina również świętego Sofroniusza, biskupa Irkucka, świętego męczennika Teogeta oraz świętego Piotra Królewicza z Ordry. Przed nami poniedziałkowy serwis informacyjny Radio Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu opowiemy o uroczystościach ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła, które odbyły się w Hajnowskim Soborze, gdzie wierni wspólnie modlili się podczas świątecznej boskiej liturgii. Powiemy również o decyzji świętego synodu rumuńskiego kościoła prawosławnego, który wpisał do kalendarza liturgicznego ikonę Matki Bożej Płonący Krzew. Zajrzymy także do Afryki, gdzie Patriarchat Aleksandryjski otrzymał wsparcie w postaci 100 tysięcy prawosławnych książek przeznaczonych dla parafii, szkół i wspólnot misyjnych. Na zakończenie serwisu odwiedzimy Cypr, gdzie tamtejsza cerkiew rozszerza program pomocy dla rodzin wielodzietnych, odpowiadając na wyzwania związane z kryzysem demograficznym. Przed nami poniedziałkowe wydanie wiadomości z życia cerkwi w kraju i na świecie. Serwis informacyjny przedstawi Katarzyna Kiczko. W Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce uroczyście obchodzono święto świętych apostołów Piotra i Pawła. Boskiej liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja biskup Hajnowski Paweł, który tego dnia obchodził również swoje imieniny, wspominając swojego niebiańskiego patrona, świętego apostoła Pawła. Szczególnym wydarzeniem tegorocznych uroczystości były święcenia kapłańskie protodiakona Grzegorza Klimiuka. Nowo wyświęcony kapłan od wielu lat związany jest z życiem cerkwi. Jest absolwentem prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie oraz chrześcijańskiej akademii teologicznej. Od 2006 roku pełnił posługę psalmisty w parafii świętego Mikołaja Cudotwórcy w Drohiczynie. Święcenia diakońskie przyjął w 2015 roku. Po zakończeniu boskiej liturgii biskup Paweł złożył nowo wyświęconemu kapłanowi życzenia wielu błogosławionych lat owocnej posługi duszpasterskiej. Następnie duchowieństwo, rada parafialna oraz wierni Hajnowskiego Soboru przekazali swojemu arcypasterzowi serdeczne życzenia z okazji Dnia Patrona, dziękując za jego posługę oraz modlitwę na rzecz cerkwi i lokalnej społeczności. Święty Synod Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego podjął decyzję o włączeniu do kalendarza liturgicznego wspomnienia ikony Matki Bożej Płonący Krzew. Od przyszłego roku święto będzie obchodzone 4 września, w dniu pamięci świętego proroka Mojżesza, który na górze Synaj ujrzał krzew płonącym ogniem, lecz nie ulegający spaleniu. To właśnie to wydarzenie ze Starego Testamentu stało się inspiracją dla powstania tej wyjątkowej ikony. Ikona znajduje się obecnie w monasterze świętego Antyma w Bukareszcie. Jej historia jest niezwykła. Na początku XX wieku została przywieziona z Rosji przez mnichów, którzy udali się na świętą górę Athos. Z ikoną wiąże się historia o ocaleniu życia późniejszego hieromnicha Daniiła Sanda Tudora, którego miała ochronić przed śmiercią podczas zbrojnego napadu. Dla prawosławnych wiernych ikona Płonący Krzew jest symbolem nieustannej modlitwy i obecności Boga w życiu człowieka. Jej wpisanie do kalendarza liturgicznego podkreśla znaczenie tej duchowej tradycji oraz zachęca wiernych do modlitwy przed tą ikoną. Patriarchat Aleksandryjski otrzyma dar w postaci 100 tysięcy książek prawosławnych, które zostaną przekazane parafianom, szkołom i wspólnotom na kontynencie afrykańskim. Publikacje obejmują Pismo Święte, modlitewniki, katechizmy oraz materiały przeznaczone zarówno dla duchowieństwa, jak i świeckich. Inicjatywa ma wesprzeć dynamicznie rozwijający się działalność Patriarchatu Aleksandryjskiego, który od wielu lat prowadzi ewangelizację w krajach Afryki. W wielu miejscach brakuje podstawowych materiałów religijnych w lokalnych językach. Dlatego przekazane książki będą cenną pomocą dla katechetów, duchownych oraz osób przygotowujących się do chrztu. Jak podkreślają przedstawiciele patriarchatu, inwestowanie w edukację religijną jest jedną z najważniejszych form wspierania młodych wspólnot prawosławnych. Dzięki temu wierni z różnych krajów Afryki zyskają łatwiejszy dostęp do literatury pomagającej poznawać i pogłębiać wiarę prawosławną. Arcybiskupstwo Cypru ogłosiło rozszerzenie programu wsparcia finansowego dla rodzin wychowujących większą liczbę dzieci. Decyzja jest odpowiedzią na pogłębiający się kryzys demograficzny oraz coraz mniejszą liczbę urodzeń na wyspie. Program zakłada zwiększenie pomocy materialnej dla rodzin wielodzietnych oraz rozwijanie inicjatyw wspierających rodziców w wychowaniu dzieci. Władze cerkwi podkreślają, że troska o rodzinę jest jednym z najważniejszych elementów misji duszpasterskiej i odpowiedzialności za przyszłość społeczeństwa. Hierarchowie przypominają, że chrześcijańska rodzina jest podstawowym miejscem przekazywania wiary, wartości i tradycji kolejnym pokoleniom. Dlatego wsparcie rodzin traktowane jest nie tylko jako pomoc społeczna, ale również jako inwestycja w przyszłość cerkwi i całego narodu. Inicjatywa spotkała się z pozytywnym przyjęciem zarówno wśród wiernych, jak i organizacji prorodzinnych.

Jak już wspominaliśmy, 12 lipca cerkiew obchodziła pamięć świętego Pejsiusza Hagioryty, jednego z najbardziej znanych współczesnych świętych prawosławia. Jednak parafia świętego wielkomęczennika Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku swoje uroczystości ku czci świętego będzie obchodzić tydzień później, w niedzielę 19 lipca. Termin ten pozwala połączyć modlitewnie wspomnienie świętego z tradycyjnym parafialnym świętem rodzin. Uroczystości rozpoczną się boskimi liturgiami o godzinie 8 i 10. Po zakończeniu drugiej liturgii około godziny 12 na placu przy cerkwi rozpocznie się parafialne święto rodzin. Organizatorzy przygotowali wspólną agapę oraz piknik parafialny. W programie znalazł się m.in. występ zespołu Suvenir, grill, gry i atrakcje dla dzieci oraz wspólne spotkanie przy poczęstunku. Duchowieństwo parafii serdecznie zaprasza wszystkich, ich rodziny oraz gości do wspólnego świętowania i spędzenia niedzielnego popołudnia.

Uzależnienie od alkoholu to poważna choroba, która rozwija się stopniowo i może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, wykształcenia czy sytuacji życiowej. Jej konsekwencje wpływają na zdrowie, relacje rodzinne, życie zawodowe i społeczne. Zapraszamy na kolejny, najnowszy odcinek audycji profilaktycznej Radio Ortodoksja, który poświęcony będzie problematyce uzależnienia od alkoholu i choroby alkoholowej. A rozmawiać będziemy z panią Martą Kamińską. Wywiad przeprowadziła Julia Ochrymiuk.

0: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
1: Gościem kolejnej audycji profilaktycznej jest pani Marta Kamińska, specjalistka psychoterapii uzależnień, psychoterapeutka związana z ośrodkiem Miłosierdzia Eleos diecezji białostocko-gdańskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Rozmawiać dziś będziemy o chorobie alkoholowej w różnych aspektach, a także o uzależnieniu od alkoholu. Coraz więcej osób boryka się z takimi problemami. Jednak są ludzie i instytucje, które wspierają osoby i rodziny w kryzysie. Pani Marto, jakie są pierwsze symptomy choroby alkoholowej? Co jest takim znakiem, że wkraczamy na drogę alkoholizmu?
2: Początki zwykle są dość trudne do zauważenia, bo choroba alkoholowa rozwija się jednak miesiącami, czasem latami i zwykle dość podstępnie. Ale wydaje się, że takimi symptomami, które powinny zwrócić naszą uwagę, jest przede wszystkim taka rosnąca tolerancja na alkohol. To znaczy, że zauważamy, że ktoś bliski albo my sami, czyli osoba używająca, potrzebuje większej dawki alkoholu niż potrzebowała dotychczas, żeby osiągnąć ten stan upojenia. W związku z tym sięga po coraz większej ilości alkoholu. Kolejnym takim symptomem niepokojącym jest coraz częstsze szukanie okazji do wypicia, takie planowanie spotkań pod kątem picia, robienie okazji do wypicia, większa częstotliwość takich spotkań, ale również też zmiana sposobu używania, czyli powinno nas zaniepokoić takie większe tempo picia, picie ukradkiem, takie potajemne dolewanie sobie większej dawki alkoholu, żeby szybciej odczuć działanie, takie poganianie kolejek, często w towarzystwie. No ale też bardzo zwracam uwagę na regulowanie emocji alkoholem i to jest bardzo niepokojący sygnał, kiedy zaczynamy używać alkoholu jako takiego lekarstwa na stres, na zmęczenie, na odczuwaną złość, na jakiś smutek czy inne problemy, których doświadczamy. I tu się pojawia często takie zdanie, tak, piję, bo jestem zdenerwowany, bo czuję jakiś lęk, bo ktoś mnie wyprowadził z równowagi i picie alkoholu, żeby wyregulować te emocje, jest bardzo takim niepokojącym sygnałem. No ale również idąc dalej, takim symptomem jest znajdowanie wielu usprawiedliwień, racjonalizacji na temat picia i to są wszystkie takie wypowiedzi ludzi, którzy mówią, musiałam wypić, bo albo nie wyobrażałam sobie inaczej. No i bardzo niepokojące jest picie w celu złagodzenia objawów kaca, czyli tak zwane picie na drugi dzień, picie na kaca, żeby poczuć się lepiej. No dochodzi wtedy już, to jest taki ważny sygnał o takim już fizycznym uzależnianiu się.
1: Znamy już pierwsze symptomy. A teraz powiedzmy, czy najczęściej na leczenie zgłaszają się sami alkoholicy, czy to raczej rodzina sygnalizuje, że coś jest nie tak?
2: Tak, z mojego doświadczenia wynika, że generalnie to pierwsze sygnały, że coś jest nie tak, zauważają bliscy, ponieważ to oni sygnalizują osobie uzależnionej, że coś jest nie tak, że za dużo używa, że za często, że dochodzi do jakichś zaniedbań przez picie. No bardzo często budzi to początkowy opór osoby używającej, ponieważ wydaje się, że na początku ta osoba nie zdaje sobie sprawy z trudności, jakie widzą bliski i te uwagi wtedy są trudne do przyjęcia. Wobec tego ta osoba uzależniona czy używająca szkodliwie zaczyna stosować wiele obron, żeby nie pokazać ani przed sobą, ani przed innymi, że jest jakaś trudność, choć zaczyna w głębi serca, myślę, wiedzieć, że coś jest nie tak, stąd ten budzący się opór. Więc najczęściej to rodzina bardziej napiera na to, żeby osoba używająca, uzależniona zgłosiła się po pomoc, czy zasięgnęła jakiejś porady, no właśnie przyszła do poradni, czy przyszła do punktu, no i zaczęła oglądać trochę tą trudność.
1: Czy osoby mające problem z alkoholem chętnie podejmują leczenie, czy raczej ciężko jest namówić taką osobę do pomocy, czy też do zgłoszenia się na terapię?
2: Najczęściej dochodzi do zderzenia się z jakąś ścianą, czyli z konsekwencjami picia, takimi no, jakoś wyraźnymi, takimi jak czasem utrata pracy, czy utrata zdrowia, czy utrata bądź zagrożenie utratą dotychczasowej jakiejś ważnej relacji, związku bądź strata prawa jazdy, czyli no, generalnie dochodzi do jakiegoś zdarzenia czy zdarzeń, które burzą komfort picia, no, w związku z tym popychają do podjęcia leczenia. Więc czy chętnie? No, myślę, że niechętnie, ale no, czasem to już jest wskutek konsekwencji, najczęściej jest to wskutek jakiejś konsekwencji.
1: A jakie są formy leczenia takich osób? Jakieś terapie, zajęcia, ośrodki pomocy? Jak to wygląda?
2: Jest kilka możliwości. Pierwszą możliwością wydaje mi się taką... pierwszą możliwością jest zgłoszenie się do poradni terapii uzależnień, których mamy tutaj w naszym mieście kilka. I zazwyczaj to jest takim jednym z pierwszych kroków, bo tam są podejmowane pierwsze kroki w diagnozie, czy to jest już uzależnienie, czy jeszcze nie. Tam jest podejmowana też praca nad motywacją, no i wtedy dobieramy odpowiednią ofertę leczenia. Czasem zanim osoba podejmie jakąkolwiek formę terapii, potrzebna jest detoksykacja, czyli takie odtrucie organizmu z alkoholu. Najczęściej no, jest to wykonywane jednak w warunkach szpitalnych, bo potrzebujemy na to czasu. No, jest to jakiś proces 10-dniowy bądź 2-tygodniowy. No, i jest to często niezbędne, żeby nie doszło do powikłań przy długotrwałym używaniu alkoholu i nagłym odstawieniu, ponieważ wtedy najczęściej dochodzi do powikłań zdrowotnych czy zgonów, więc często ta detoksykacja jest w ogóle wstępem czy pierwszym krokiem do podjęcia leczenia. Tak jak powiedziałam, może to być poradnia, no ale może to być też terapia w oddziale dziennym, czyli to jest wtedy takie 6-8 tygodni codziennego oddziaływania terapeutycznego, bycia w grupie, ponieważ terapia uzależnień jest terapią grupową, kiedy osoba przychodzi na 6-8 godzin zajęć terapii, potem łączy to z pobytem w domu, a kolejną możliwością jest pobyt w całodobowym ośrodku terapii, oddziale stacjonarnym terapii, gdzie wtedy osoba decyduje się na takie leczenie właśnie w ośrodku zamkniętym całodobowe. Na 6-8 tygodni najczęściej te ośrodki mają taki zakres terapii. No i wówczas jest to łączone i z farmakoterapią, bo często dochodzi też do zaburzeń depresyjnych i potrzebne jest wsparcie lekarza psychiatry, ale są to również też inne zajęcia oprócz terapii, takie polegające na takiej nauce spędzania czasu wolnego, no i takim powrocie do zdrowia.
1: Raz w miesiącu w parafii Świętego Mikołaja w Białymstoku odbywają się akafisty w intencji uzależnionych od alkoholu, a potem spotkania z terapeutą uzależnień. Na czym polegają takie spotkania?
2: My spotykamy się najczęściej w ostatnie środy miesiąca, początkowo na wspólnej modlitwie w cerkwi, a później na spotkaniu właśnie takim dobrowolnym. Na czym polegają? Po modlitwie mamy spotkanie z ojcem Janem i ze mną w obecności właśnie osób, które przychodzą z różnych powodów. Te spotkania polegają głównie na takim wsparciu, rozmowie, takiej wspólnej wymianie doświadczeń. Często zgłasza się ktoś z takim zapytaniem, co mogę zrobić, żeby pomóc mężowi, czy pomóc swemu dziecku, które właśnie doświadcza problemów z używaniem, czy komuś innemu bliskiemu. Czasami rozmawiamy o jakichś ważnych zdarzeniach, wydarzeniach, kiedy ktoś chce się czymś podzielić, albo jakąś trudnością, albo jakimś sukcesem. Czasem są to takie tematy, które dotykają, nie wiem, jakichś ważnych takich wydarzeń typu święta, właśnie takie przeżywanie też takiego okresu bez alkoholu. Patrzymy też na różne tematy z perspektywy doświadczeń różnych osób, dlatego że na spotkania przychodzą osoby uzależnione, ale też osoby, które towarzyszą osobom uzależnionym. Wobec tego te rozmowy polegają też na takim uczeniu się patrzenia z różnych perspektyw. I też łączymy taką perspektywę rozwoju duchowego w oparciu właśnie o wiedzę o chorobie i próbujemy to jakoś połączyć.
1: Zachęcamy zatem do udziału w tych spotkaniach. Informacje o nich przekazujemy często też na naszej antenie. Czy jest możliwość wyleczenia choroby alkoholowej, czy alkoholik zawsze pozostanie alkoholikiem?
2: Jest możliwy powrót do dobrego funkcjonowania pod warunkiem utrzymywania abstynencji i pracy nad emocjami. W naszej branży funkcjonuje taka nazwa niepijący alkoholik, która już sama w sobie sugeruje jednak stałą obecność choroby przewlekłej. Z uzależnieniem jest tak jak z innymi chorobami przewlekłymi, że możemy dobrze funkcjonować, kiedy na przykład dbamy o dietę, kiedy dbamy o ruch, kiedy chorujemy na nadciśnienie. Kiedy sobie odpuścimy starania, choroba powraca w większym natężeniu. I dokładnie tak samo jest z uzależnieniem od alkoholu czy innych substancji. Kiedy zachowujemy abstynencję, dbamy o swoje emocje i jakąś równowagę w życiu, możemy dobrze funkcjonować. Natomiast kiedy któryś z tych aspektów zostaje zaniedbany, czy też osoba uzależniona wraca do picia, bo wydaje się mu, że potrafi to picie kontrolować, to bardzo często w krótkiej lub nieco dłuższej perspektywie kończy się to wieloma stratami i powrotem do aktywnej fazy choroby i powrotem do tych problemów, które zostały zostawione.
1: A jak pomagać osobom podczas terapii alkoholowej? Na co zwrócić uwagę?
2: Myślę, że warto się edukować na temat uzależnienia i warto pamiętać, że to jest jednak choroba, a nie złośliwość, nie kwestia słabej woli. My, terapeuci, bardzo zalecamy takie podjęcie pracy nad współuzależnieniem, czyli jeżeli towarzyszymy komuś, kto choruje na uzależnienie, czyli my też jednocześnie przez lata dopasowujemy się do funkcjonowania w relacji z alkoholikiem czy osobą uzależnioną. Wobec tego też w nas, w rodzinie zachodzą różne zmiany i pomagać możemy właśnie edukując się na ten temat, widząc te różne zmiany i procesy. Chodzi tutaj o takie wyznaczanie jasnych, zdrowych granic, przestrzeganie ich. Chodzi o to, żeby unikać postawy ratownika naszej osoby uzależnionej ze wszelkich opresji, takim pozwalaniu na samodzielność, ponoszenie konsekwencji, ale jednocześnie wspieranie tego, co się zmienia, postępów, terapii, unikanie takiego oceniania, moralizowania.
1: Chciałabym jeszcze poruszyć kwestię związaną z młodzieżą. Czy w dzisiejszych czasach można mówić o problemie alkoholowym wśród młodzieży?
2: Zdecydowanie tak. Młodzi ludzie dorastają w świecie przesiąkniętym alkoholem. Myślę, że picie alkoholu jest bardzo znormalizowane i od najmłodszych lat widzimy, kiedy jesteśmy mali, że święta urodziny, święta Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy często są takie normalizowane w obliczu picia alkoholu. To, co chcę jeszcze powiedzieć, że to, co się wydaje takie niewinne, że kiedy dzieci mają urodziny, to co my dorośli często robimy? Kupujemy im bezalkoholowego szampana i to wyrabia taki nawyk, myślenie, że ten alkohol to jest nieodłączną częścią spotkań, okazji do wypicia, ważnych świętowania, ważnych okoliczności. Tak, młodzi ludzie często sięgają po alkohol, eksperymentują. Badania pokazują, że często ta średnia wieku takiej pierwszej inicjacji jest poniżej 14 roku życia. Więc myślę, że jest to spory problem, Warto też powiedzieć, że dzieci będą eksperymentować, bo taka jest też natura, ale no warto, żebyśmy z nimi o tym rozmawiali.
1: Więc jakie porady mogłaby Pani przekazać rodzicom? Czy powinni oni poruszać temat alkoholu ze swoimi pociechami, czy raczej go unikać?
2: No, zdecydowanie poruszać. Chociaż chcę powiedzieć, że warto, żebyśmy rozmawiali tak, jak sami byśmy chcieli, żeby rozmawiano z nami, kiedy mamy jakiś problem. Czyli prawdziwie, ale nie grożąc, nie strasząc, nie oceniając, nie moralizując. No i jeżeli chcemy być wiarygodni, czy może inaczej, jesteśmy wiarygodni wtedy, kiedy jak rozmawiamy o szkodliwości palenia na przykład papierosów, no to sami nie palimy, tak, czyli kiedy no, jakby zachęcamy do czegoś, no to ta postawa powinna się zaczynać od nas samych, wtedy jesteśmy prawdziwie wiarygodni.
1: Zachęcamy zatem rodziców do rozmowy ze swoimi pociechami i uświadamiania im o szkodliwości alkoholu. Pani Marta, która jest dziś gościem w naszej audycji, jest związana także z punktem konsultacyjnym NEPSIS. Proszę powiedzieć, czym się zajmuje i jaką pomoc świadczy.

0: po pomoc, ponieważ jednak często wiąże się to jednak w naszym społeczeństwie z takim wstydem. Więc no, normalizujemy to, że no, jest to choroba i że jak każdą inną chorobę wspieramy taki proces no, leczenia jej.
1: A kto najczęściej się zgłasza do punktu NEPSIS?
0: Najczęściej to są osoby, które zaczynają taką swoją drogę w poszukiwaniu pomocy, ponieważ jeszcze nie wiedzą, gdzie mają trafić, czy do poradni, czy może na oddział, i tak szukają takiej pierwszej drogi, co w ogóle mogą zrobić i czy to już jest uzależnienie, czy jeszcze nie. Najczęściej są zmotywowani, czy tak, że tak powiem, przysłani przez jakąś bliską osobę. A drugą taką kategorią osób są osoby bliskie, czyli tak mówiąc tym nazewnictwem, osoby współuzależnione, takie szukające jakiejś drogi, możliwości dotarcia do bliskiej osoby, która jeszcze nie widzi potrzeby leczenia.
1: A jakie formy wsparcia są dostępne? Konsultacje, terapia, porady, grupy wsparcia? Jak to wygląda w praktyce?
0: Głównie są to konsultacje, rozmowy motywacyjne, rozmowy takie oparte na poradnictwie, wsparciu, ale na terapie kierujące. My nie mamy w punkcie takiej oferty możliwości terapii, ponieważ no, terapia odbywa się najczęściej w grupie, wobec tego kierujemy do odpowiednich miejsc. Więc są to konsultacje, porady, edukacje, wsparcie.
1: Jeśli ktoś już zgłosi się do takiego punktu, to jak wygląda proces pierwszego kontaktu i zapisów?
0: Jesteśmy na dyżurach. Po prostu warto się na taki dyżur zgłosić. Można się zapowiedzieć telefonicznie, kontaktując się z ELOS-em. A po prostu trzeba się zgłosić, przyjść. Nie wymagamy zapisów, nie wymagamy właśnie takiego oficjalnego, że tak powiem, zapisania się. Po prostu należy przyjść i powiedzieć, że potrzebuje rozmowy w takim i w takim temacie.
1: Zbliżamy się do końca dzisiejszego spotkania. Jaką radę dałaby Pani osobom, które wahają się przed zgłoszeniem się po pomoc?
0: Żeby nie sugerowali się opiniami od innych na temat różnych form pomocy, ponieważ bardzo często słyszę, że są to takie opowieści w stylu, jak sam sobie nie pomożesz, to nikt ci nie pomoże i że nie warto się zgłaszać. Albo przeciwnie, że ktoś mówi o sobie uzależnieniu, idź tam, bo tylko tam pomagają. Ja radzę, żeby ludzie sami się zgłaszali i szukali dla siebie odpowiedniego miejsca i adekwatnej takiej drogi do rozwoju i do lepszego życia. No i żeby z tym nie zwlekać, żeby nie chodzić za długo z tą myślą w głowie, ponieważ choroba się dalej rozwija. Im wcześniej zadziałamy, tym więcej możemy zrobić, żeby szybciej przejść do takiego etapu działania. Powiedziałabym też, że często odwlekamy takie wizyty z lęku, z jakiejś niepewności, co nas czeka, i że przyjście to nie jest tylko umówienie spotkania. Wtedy też to jest już taka decyzja, żeby nie uciekać od tego, co boli, tylko się z tym skonfrontować, zatrzymać się, przyjrzeć swojemu życiu. I myślę, że im szybciej to robimy, tym potem większą mamy z tego korzyść.
1: I takim apelem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Na temat choroby alkoholowej, a także działaniu punktu konsultacyjnego NEPSIS rozmawialiśmy z panią Martą Kamińską, specjalistką psychoterapii uzależnień, psychoterapeutką związaną z Ośrodkiem Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Serdecznie dziękuję za rozmowę.

0: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
1: Wysłuchaliśmy audycji poświęconej problematyce uzależnienia od alkoholu i choroby alkoholowej. Uzależnienie od alkoholu rozwija się

często stopniowo i przez długi czas może pozostawać niezauważony, zarówno przez osobę chorą, jak i jej najbliższych. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, edukacja oraz świadomość, gdzie szukać pomocy i wsparcia. Mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa z Martą Kamińską pozwoliła lepiej zrozumieć ten problem i zachęciła do otwartości wobec osób zmagających się z chorobą alkoholową. Audycję przygotowała Julia Ochryło.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Jeżeli wyznanie grzechów przynosi tyle ukojenia, to o ileż więcej przyniesie obmycie ich przez dobre uczynki.

Szanowni słuchacze, przed nami ostatni punkt dzisiejszego programu – modlitwy wieczorne. Każdy dzień warto rozpocząć i zakończyć modlitwą. To chwila, w której możemy podziękować Bogu za miniony dzień, powierzyć Mu swoje troski i prosić o błogosławieństwo na kolejne godziny. Sam Chrystus często oddalał się na modlitwę, dając nam przykład, jak ważna jest codzienna rozmowa z Bogiem. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy do słuchania Radio Ortodoksja również jutro od godziny 16. Przypominamy także o naszej stronie internetowej ortodoksja.pl, gdzie można w dowolnym momencie wysłuchać naszych audycji. Po modlitwie Otcze Nasz rozpoczniemy modlitwy wieczorne na falach prawosławnego Radio Ortodoksja. Żegna się prowadząca dzisiejszą audycję Katarzyna Kiczko. Sława Jezusu Chrystu!